zapałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy go.

0: podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Rozkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja wiem.

grać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę w cele ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tieni. Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę!
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
6: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
9: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
10: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
11: Idę.

0: Radia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys, bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
5: Ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież był znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz. Ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlenia radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. I on jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów pierwszej wojny, że zawsze nosił ze sobą pistolet. To wynikało z jego doświadczeń wojennych i on w pewnym momencie na tym łożu boleści leżąc, wyciąga spod poduszki pistolet i wciska Stasi, krzycząc: pomóż mi, ulżyj mi, ulżyj mi. A ona wtedy stanowczo mówi: nie, absolutnie nie mogę ci odebrać życia. Tym bardziej, to trzeba też dodać, że ona go ubóstwiała. Ona sama o tym mówi wielokrotnie, że ona miała go za Boga. On był dla niej wszystkim. To była taka miłość na przepadłe. To była miłość, która się bardzo rzadko zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy, to był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek, wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciało. I wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
6: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że on w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji, no, był decydujący.
5: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, no bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim.
6: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się, no Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca 1924 roku, a proces, znaczy zakończenie procesu było już w lutym 25 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
5: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli, orzekli, bo to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli, orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
4: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
5: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie były publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy obiecywali, oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
6: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka też był, jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości. To jeszcze osoba, która żyła bez ślubu z mężczyzną, prawda? I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnię z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
5: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, w której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskiej 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą. Ja się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji i oni, proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale. Nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które mogłyby się przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jakby jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
4: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii. Historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
5: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych, poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami, po prostu złożyli się, furę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benigna o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta jego podopieczna, bo tak by trzeba było to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąskotorówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę, a ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru, to był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek, taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. Dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka okazała się nie tylko krokiem milowym w rozwoju, przemianie w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu z rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny, Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
4: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską. Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów. A naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
10: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
4: A jak duży wydatek?
10: No mówiło się, generalnie te konstrukcje na początku jest około 150 rubli ówczesnych, 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewno ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku, one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskim, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca, czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która przejechała właśnie, wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład. Ale też wtedy kapitalną rolę pełnią rykszarze warszawscy, którzy właśnie na tych rykszach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci rykszarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, no nie wiem, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych środków transportu, one by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał. No i wreszcie, no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu w mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse. Być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach, czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś tam nagle różne takie jego cechy, czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna, czy życie w mieście ruin, po prostu nagle pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, jak powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
4: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch i okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower Damka, o tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
11: Rower Damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower Safety został opracowany, no to też te rowery Damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego i mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej, no panie miały bardzo dużo ograniczeń, znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jak gdybym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny, fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat, a wygląda jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No ale to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogła być jakieś tworzywo, to mogły być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby i tego, jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnice spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie iść na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
10: Robert uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
11: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, żeby na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Waren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, no żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy jakby w zupełnie innym aspekcie.
4: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
11: Absolutnie tak. No, czy o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku no, chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych i politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
4: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
11: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, bo odpowiadał to jeden na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryczek, fabryk, sklepów, takich, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takich, które robiły części zamienne i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku, 19 fabryk rowerów. Znaczy, jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
4: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Zaczyna się ruch w Warszawie z kierunku północnego Modlińska. Powoli zbiera pierwsze auta. Zdejmij ciągę z gazu po nocnym deszczu, gdzie niegdzie naprawdę może być ślisko. Po weekendowych mistrzostwach Marszałkowska znowu w pełni przejezdna, a na Pragę wróciły tramwaje na Aleję Zieleniecką. Rondo Waszyngtona odzyskało prawy pas.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek. Wiem, że nie dobicie, ale przejdziemy przez to razem. Będzie wam łatwiej, bo od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej. W pół do siódmej.

The Galaxy Galaxy w Meloradio już za 21 minut, godzina 7, z cyklu poranne rozkminy. To tak myślę, czy na innych planetach też jest teraz poniedziałek i wcześnie rano. Podkręcamy tempo w Meloradio. Nie śpicie? To dzwońcie szybko do nas, bo mam coś dla was. Jest torba do zgarnięcia i do tego jeszcze trzy poranne szoty przygotowane. Dzwońcie pod 321-321-777. Melotorba czeka, ja czekam na was. 321-321-777. Kto zgarnie taki Melo Merch od samego rana w poniedziałek?

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Chcecie usłyszeć kogoś naprawdę szybkiego i pełnego energii? No to poznajcie Darka. Cześć Darek, siemanko.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Darek mocno nakręcony, bo jak ja wam powiem, co Darek robi, no to będziecie mu zazdrościć, bo Darek to już jest o tej porze w poniedziałek po pracy. Zgadza się?
1: Tak, prawie. No. Prawie. Jeszcze troszkę, ale już prawie. Tak.
0: Dobra, słuchajcie, niektórzy spali, Darek nie. Teraz Darek pójdzie odpoczywać, a my wszyscy do pracy.
1: Tak.
0: Darek, no dobra, słuchaj, to rozumiem, że forma jest, jak ty po nockach urzędujesz.
1: Tak jest.
0: Tak musi być. Darek przyzwyczajany do tego, że... No, jak słyszę, że jesteś przyzwyczajany do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania, to teraz uważaj, bo dla ciebie teraz. Trzy szoty w Melo mamy. Uwaga! No to teraz tak. Do śniadania. Sok czy woda?
1: Sok.
0: Długie czy krótkie skarpety?
1: Długie.
0: Imprezy rodzinne w domu czy wolisz na mieście jednak?
1: W domu.
0: W domu? No dobra. Tak. Gościnny facet. Słuchaj, dla ciebie melotorba, taki prezent, taki merch. Już
1: dziękuję,
0: wysyłam.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, fajnie wjechał poniedziałek.
1: Dziękuję. Trzy szoty w Melo.
0: 321-321-777. A jak tam wy się rozkręcacie i wasz dzień od samego rana? Dajcie znaka.

0: David Guetta, Baby When the Light Go Out. Siemanko.
1: No cześć.
0: No cześć, ja mam trudne pytanie w poniedziałek rano do ciebie.
1: Jakie?
0: Najtrudniejsze, jakie możesz usłyszeć.
1: O nie.
0: Mhm. No. Jak tam?
1: Spoko.
0: Spoko, zabrzmiało dosyć przekonywująco. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie m.in. o polskich piłkarzach, bo się szykują do gry.
0: Zobaczymy, czy też całkiem będzie spoko. Teraz już za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. Mamy też dla Was prognozę pogody na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Ty plus zastosowanie.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Pogoda.
13: Jest dzisiaj zbyt przyjemnie o poranku w Warszawie. Ten poniedziałek nie zaczyna się zachęcająco. Pogadano chyba twardo, trzyma się tego zgaszonego scenariusza. Na termometrach zaledwie 11 stopni. Słońca raczej na razie przynajmniej nie uświadczymy. Ten wiatr, powiedziałabym nawet wiatrzysko, ani myśli odpuścić. I cały czas mocno, naprawdę mocno szarpie.
14: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
15: Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy europejskiego portfela tożsamości. To odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać.
15: Pierwsze europejskie kraje zaczną korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Ależ wy dzisiaj rozgrywacie ten poniedziałek od samego rana, no bo przecież kto jak nie wy. Za to my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Derwak, siemanko, hej, jest siódma.

Shanghai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, podkręcamy wasz poniedziałek, tak żeby dzień wjechał dobrze. Nowy tydzień to wiadomo, nie? Dobrze byłoby go odpowiednio dobrze zacząć. No, najlepiej w dobrym nastroju, to my mamy takie pytanie dzisiaj do was z samego rana. Gotowi? To jadę. Uwaga, słuchajcie, czekamy na wasze głosówki i chcemy zapytać dzisiaj, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Także wiecie, odważnie. Albo wrr. Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Czekamy, powiedziałem, czy szczekamy. Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrywać coś od siebie. Czekamy na was, bo fajny merch mamy. Co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce.

0: Hello, Bibi Rexa. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradio Dypienio Love. Mocno wchodzi ten dzień od samego rana, tak żebyście się dobrze wkręcili w nowy tydzień. No to oczywiście, że mamy fajny merch za fajne głosówki. Co takiego można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Czekamy dzisiaj na takie wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie. Jak jeszcze nigdy je nagrywaliście, to spróbujcie dzisiaj. Łatwo się to robi. Wchodzicie na meloradio.pl z komórki. Na dole ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć, nagrać. No prościej się nie da. No i zgarniacie oczywiście fajny merch w zamian za najlepsze, najfajniejsze głosówki. Słuchajcie, jest taka akcja w Japonii. Możecie zapłacić komuś za to, żeby rzucił za was pracę. O, czujecie to?
1: No. Nieźle, nieźle.
0: Takie firmy działają, takie specjalne agencje rezygnacyjne. Jak się boisz szefowi swojemu powiedzieć, odchodzę, no to płacisz takiej firmie i oni robią to za ciebie. Podobno cała akcja trwa tylko 15 minut, kosztuje ponad 100 euro i uwaga, bo sporo klientów mają, 450 osób miesięcznie średnio się decyduje na to, żeby w ten sposób zrezygnować z pracy. Ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. Przecież niektórzy mówią, że to jest najfajniejsza część w pracy. Móc tak przyjść i powiedzieć, że ja już nic nie muszę. Kto by tak nie chciał w poniedziałek, nie?
1: No pewnie.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz zagrają dla was w Melo. Podkręcamy tempo już 19 minut po 7 rano.

0: Josh Baker, My Place w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, z tym nic nie zrobimy. Za to możemy zrobić tak, żeby ten dzień wydał wam się o wiele fajniejszy, niż byście sobie przypuszczali. Co można powiedzieć do psa, ale lepiej nie do partnera, ani do partnerki?
1: Do nogi.
2: Hej, myślę, że można powiedzieć nie dla psa kiełbasa.
0: Można też tak, można. Co jeszcze można?
3: Weź tyle, nie szczekaj.
0: Dobra, okej. Okay. No jeszcze twoja propozycja?
4: Ej, złaź z listonosza!
0: Meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września, za 18 minut godzina 8. No i mamy też pytanie, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. No jak zawsze można liczyć na was, bo wy macie mnóstwo odpowiedzi. Na przykład: przestań warczeć, nie ślin się, nie rusz. A kto to tak napaskudził? Nie jedz z podłogi. Co ty znowu masz w pysku? Nie skacz na ludzi. Kilka z waszych tekstówek, no ale czekamy też na głosówki.
1: Przestań tak na mnie patrzeć, nie dam ci jedzenia, dopiero żarłaś.
2: Za chwilkę zajmę się twoimi pazurkami.
0: Okej.
3: Masz kiełbę.
0: Dobra.
4: Uf, byte.
0: Okej.
5: U mnie będzie na grubo. Zamknij pysk.
6: Co można powiedzieć do psa, a nie do partnera? Na przykład: Zbysiu, siad!
0: Zbysiu, my cię pozdrawiamy. Ty tam naprawdę musisz mieć fajny poniedziałek od samego rana.

0: już gadam, że to będzie fajny poniedziałek z takimi numerami. Najlepszy drop nowych hitów i Paraiso, Lost Frequencies, Marie Fraisse. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: A w tych newsach będzie między innymi o rekordowych cenach paliw nie tylko w Polsce.
0: Już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding.

0: A jakie wyniki dzisiaj na termometrach? To też sprawdzimy już za chwilę w prognozie pogody.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolagen Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieci. Trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Amazon przedstawia. Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem

0: Głodni emocji, żądli pieniędzy, chwale.
1: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
2: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
1: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Trafik.
7: Ścisłe centrum Warszawy i dojazdy do biur to w tej chwili ostre hamowanie. Służewiec na czele z Marynarską i Postępu bezlitośnie weryfikuje wszystkich spóźnialskich. Przypominam o zmianach na Woli. Ulica Wronia odcięta od Grzybowskiej, a na Żelaznej macie tylko jeden dwukierunkowy pas. Środek porannego szczytu i poranne zamieszanie komunikacyjne w pełni, a u nas na liczniku w Warszawie wciąż spora temperaturowa stagnacja. Mamy dokładnie te same 11,5 stopnia co chwilę temu, z tą różnicą, że wiatr potęguje chłód do granic wytrzymałości, przynajmniej moich wytrzymałości. W tej chwili odczuwamy zaledwie lekko ponad 6 stopni. Chłodny ten poniedziałek.
8: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
9: Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie Wołodymyr Zełenski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 euro. W Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie, mówi Jan Urban.
10: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem.
9: Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie.
8: My też już jesteśmy od rana zgrupowani i przygotowani na ten poniedziałek. A jeżeli wy chcecie udowodnić, że macie ostatnie słowo, to będzie taka szansa w naszej nowej zabawie już niedługo. Teraz 8. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej.

0: Barbara Streisand.
1: Odkręcamy tempo w Meloradio i to jest ten moment, kiedy macie szansę się wykazać i udowodnić, że to wy będziecie dzisiaj mieli ostatnie słowo, że wy tych słów powiecie więcej i że to wy właśnie zgarniecie merch od Meloradia. Czekamy, dwie osoby jak zawsze mają szansę, dzwońcie do nas już teraz.
2: 321-321-777, ten numer wykręcacie.
1: 321-321-777, skiety są do zgarnięcia i Melotorba też i czekamy na dwie osoby jak zawsze w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekamy, to jest wasz moment, wasza szansa. Wykorzystajcie ją odpowiednio dobrze i dobrze zacznijcie nowy tydzień od poniedziałku, zgarniając merch od Melo. Mówiłem chyba, ale powiem, bo to fajna rzecz jest i dobre info. Skiety są do zgarnięcia, oryginalne, fajne, meloradiowe. No i oczywiście Melotorba też. Czekamy, dwie osoby jak zawsze, 321-321-777.

0: David Guetta i Justin Bieber. Ostatnie słowo. A to Bartek i Patrycja. Siemanko, Bartek.
1: Cześć.
0: Cześć, siema, siema. Cześć, Bartek. Hej, hej. Bartek, słuchajcie, to ma taką robotę fajną, że drukuje na koszulkach, co tylko mu przyjdzie do głowy. Jak mu przyjdzie coś mega ekstra, to później takie coś można sobie ponosić, nie? Fajnie. Bartek, fajnie. Bardzo dobrze. Grunt to robić swoje. Jest Patrycja też. Cześć, Pati.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. A Patrycja, słuchajcie, to wsiadła w auto i jedzie po kota. I już wszyscy wiedzą teraz. No dobra, okej, tajemniczo się zrobiło. To ja wyjaśnię zasady zabawy, która nazywa się Ostatnie Słowo. Za chwilę podam wam kategorię. Trzeba będzie podawać słowa z tej kategorii. Zaczyna Bartek, bo jego imię zaczyna się na B, czyli jest wcześniej w alfabecie. Bartek, ty zaczynasz, ale mówisz jedno słowo. Za chwilę mówi swoje słowo Patrycja. Potem znowu Bartek, potem Patrycja. Mówicie na zmianę, macie 20 sekund na wszystko, także trzeba się śpieszyć. No i kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to Melo Torbę. Czy to jest jasne?
1: Jasne.
2: Tak.
0: Dobra, to uwaga, to dzisiaj kategoria Państwa w Europie. Państwa w Europie. Bartek zaczyna start.
2: Austria.
1: Litwa.
2: Polska.
1: Łotwa.
2: Niemcy.
1: Estonia.
2: Rosja.
1: Hiszpania.
0: Koniec czasu, ale rzutem na taśmę.
3: Ale dobrze byli z tej geografii.
0: Tą Hiszpanię jeszcze dorzucić, no. Dobra, świetnie. 5-4, dobrze wam poszło dzisiaj, naprawdę.
3: Super.
0: Bartek, nieźle. Skiety są dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy. Pati, dla ciebie też coś fajnego tutaj od samego rana. Przecież chodzi o to, żeby w poniedziałek to każdy, kto jest z Melo, był zadowolony. Melo torbę pakujemy, wysyłamy. No i pędź po tego kota.

0: Neptunika i What If w Melo. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Niby wiadomo, że jak poniedziałek, to można wszystkiego się spodziewać, no ale jak jesteście dopiero co w pracy od kilku minut, to już domyślam się, że mogliście zostać czymś zaskoczeni. Na przykład górą rzeczy do zrobienia, a niektóre zostały jeszcze sprzed weekendu. No bierzemy się za to, mamy dużo energetycznej muzy, pójdzie wam łatwo. Lolin za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w poniedziałek, to Sobel w Belo Radio. No i czego wam brakuje po weekendzie? Czego może brakować, no?
1: Pieniędzy, no a czego?
0: No, wiadomo. No, wiadomo. No, niektórzy powiedzą jeszcze, że czasu, pomysłów to wam na pewno nie brakuje, a jak
1: wolnego właśnie jakiś nam brakuje po weekendzie.
0: A jak macie jakiś fajny pomysł, jak w wolnym czasie wydać pieniądze, no to powinniście wejść na meloradio.pl i dać o tym znać, bo my mamy szybką kasę. Dzisiaj 200 znów do zgarnięcia dla kogoś. Dajcie znaka, jaki macie pomysł, na co przepuścicie szybką kasę od Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow. W Melo Radio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, między innymi właśnie ten numer. No i mamy też newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach zajrzymy do lasu, gdzie jest rykowisko aktualnie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ava Max i Alan Walker i Fade. Inni będą gadać, a my wam tak zagramy. O 9:00.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co do...

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Trafik.
21: Ostatnia prosta szczytu, chociaż jerozolimskie czy wawelska uczą nas cierpliwości. Uważajcie, w stronę Pragi przez remont ronda wiatraczna sypie się ruch na Alei Stanów Zjednoczonych. Od ronda aż do Grenadierów zamknięto lewy pas na obu jezdniach. Zrobiło się naprawdę ciasno. Trzymajcie dystans.

0: Kalendarzowa jesień zaczyna się dopiero w środę, ale patrząc dzisiaj za okno, można odnieść wrażenie, że w Warszawie wcisnęła się w kolejkę dużo wcześniej. Mamy teraz na termometrach nieco ponad 12 stopni, ale przez te okropne podmuchy wiatru temperatura odczuwalna jest dużo, dużo niższa. Na razie jest sucho, ale spokojnie, chmury już wiszą nisko i mogą, jak prognozują synoptycy, po południu zrzucić na nasze głowy deszcz.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem. Brakuje na to pieniędzy w budżecie. A pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom. Wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
3: Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
2: Rykowisko potrwa do początku października.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: No, trzeba przyznać, że niektórzy to też i niezłe takie dźwięki z siebie dzisiaj rano wydali z okazji tego, że to poniedziałek mamy. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze na pewno zabierzemy was do lasu.

Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj w poniedziałek. Słuchajcie już za chwilę o tym, co u nas w Polsce jest dość popularne, a tymczasem coraz większą popularność zyskuje w Europie. Wręcz stało się turystycznym hitem. Za chwilę więcej o tym.

0: 4. Pitbull w Melo. I know you watch me. 17 minut po godzinie 9. No to teraz hasło grzyby. W Polsce to dla wielu osób coroczna akcja, a w Europie, słuchajcie, w wielu krajach to całkiem nowy hit i trend, który ma nawet swoją nazwę. Mykoturystyka.
1: Wow.
0: No, mądrze się zrobiło. Mykos z greckiego to grzyb, a trend polega na wyjazdach, których głównym celem jest właśnie zbieranie grzybów. Prowadzone są też warsztaty, na których można nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, no i przyrządzać z grzybów gotowe potrawy. I uwaga, bo jest coś, co może do takiego zbierania zachęcić dodatkowo.
1: Co?
0: Bo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ceny świeżych grzybów mocno poszły w górę. I na przykład kilogram borowików potrafi kosztować nawet 90 zł, a...
1: Nieźle.
0: To może wiele osób przekonać do nowego hobby, co? To co? Liczycie tam dobrze? Gdzie jutro pojedziecie? Do pracy czy do lasu?
1: Dobrze, że ja nie lubię grzybów.

0: Kygo. I Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 już minut po godzinie 9. Uwaga, bo za chwilę ciężka sprawa u nas. Szczegóły niedługo, ale wcześniej Return in Nightcrawlers i Friday w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zapotykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Wielkopolskim. Aha. Uwaga, no. Zabytkowy wielki dzwon pochodzący jeszcze z XVII wieku. Nie wiadomo, jak się komuś to udało przez nikogo niezauważonym zwinąć coś tak dużego. No. Teraz, słuchajcie, policjanci muszą udźwignąć temat i znaleźć zgubę, bo ma ona ogromną wartość historyczną.
1: Czyli chciałeś powiedzieć, że jakiś dzban ukradł dzwon?

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

0: ten kawałek do reklamy. Wiecie, jeśli chcecie fajnie spędzić czas, pogwarzyć, taki small talk uskutecznić, no to po prostu jest mistrz, a ten drugi to Sokół, a ten mistrz to Adi. Siemanko.
1: No się, nice, dziękuję.
2: Brawo.
1: To prawda, jestem mistrzem small talku, podejdę, pogadam zawsze o pogodzie i w sumie pogoda w Meloradiu też będzie za chwilę, także idealnie się składa, zobaczcie.
0: A nie mówiłem? A już o 10:00 zagramy.
1: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco.
0: No to co, ja wracam jutro w 6:30, pobudkę wam robię. Trzymajcie się, piąteczka.
1: Pa, pa.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ja tam zawsze śpię na boku.
10: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
9: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
11: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
12: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
9: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
10: Premiera już 15 września.
11: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Media

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
9: Orlen z energią po rabaty.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Słuchaj na 94 FM. Traffic.
1: Południe na liczniku i na ulicach Warszawy zrobiło się w końcu nieco luźniej. Wisłostrada i trasa toruńska, tam przejazd teraz jest również płynniejszy. A jeśli macie rower, to w ramach Tygodnia Mobilności przy węźle Młociny zrobicie mu darmowy przegląd. Spokojnego początku tygodnia. Przedpołudnie w stolicy coś uparcie trzyma się chłodnego scenariusza. Termometry dobiły do 13 stopni. Synoptycy prognozują deszcz. Słońce, mam wrażenie, że próbowało przebić się przez te chmury, ale chyba się niestety poddało. Ciśnienie poleciało w dół. Wiatr cały czas nie ustaje. Byle do niedzieli, bo ma być wtedy dużo cieplej.
0: Są newsy Meloradia Warszawa.
1: Ewelina Walczak. 101 zatrzymanych i blisko 800 sprawdzonych adresów. Stołeczna policja podsumowała gigantyczną obławę na uciekinierów. W ciągu zaledwie jednego dnia mundurowi wzięli pod lupę domy, mieszkania i hostele. W ich ręce wpadły osoby, które ukrywały się przed sądami i prokuraturą. Przy okazji akcji udało się też odnaleźć 8 zaginionych osób. Z kolei w miniony weekend Warszawa po raz pierwszy w historii gościła Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dyscypliny w zawodach to test umiejętności przydatnych także w codziennej pracy.
2: Oczywiście są takie konkurencje, to są bardzo widowiskowe, jak zbijanie tramwajem kręgli czy bilard tramwajowy, ale też mamy takie konkurencje, które stricte punktują precyzję jazdy.
1: Wyjaśnia Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Kolejne mistrzostwa odbędą się w Luksemburgu. Za to mistrzostwa w omijaniu przeszkód na chodnikach kończy Straż Miejska. Mundurowi ruszają na wojnę z porzuconymi e-hulajnogami. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku. Tak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
5: My jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza w okolicach Wrocławia. To się toczy.
4: Polska liczy, że będzie to brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry. Nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
6: To jest niesamowite. No nie? Chciałbym się tak dobrze zestarzeć, naprawdę.
4: Ja też.
6: Szacun.
3: Na zegarach 10:00 rozpoczynamy nowy tydzień. Elu, wina wszystkim. Marcin się wyspał?
4: No w sumie się wyspał.
6: No i to jest piękne, bardzo dobrze, tak ma być. Wy mam nadzieję, że też. Siemanko. A za chwilę pogadamy o tym.
4: O czym?
6: Że zostałem oszukany.
4: O nie.
6: Naprawdę. Byłem, można powiedzieć, taki trochę loko-loko.

super sobie to odpalić o tej porze. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad w Meloradiu, 15 minut po 10. A ja zostałem oszukany i postanowiłem, że wam o tym powiem i się do tego nawet przyznam. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo rano, bo w okolicach 5 musiałem wstać. No i tak patrzę sobie na prognozę pogody, żeby wiedzieć, jak się ubrać. No i moja prognoza pogody pokazuje, że tak no ze 20 stopni to będzie. No to pomyślałem sobie, że dobra, to znaczy, że teraz jest chłodno, no to później będzie cieplej, to się trzeba do tego przygotować. No i tak ubrałem się w koszulę i krótkie spodenki. No i dotarłem do pracy tutaj do was. Patrzę, no nie, jednak nie będzie dzisiaj 20 stopni. I teraz rodzi się pytanie, komu ufać? Sobie czy prognozie pogody? Rozwiązanie jest inne. Warto mieć długie spodnie w samochodzie.

Two Colors wrócili. No z przepięknym nagraniem. Primadonna! Tak, gramy w Melo. 28 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i mam od razu do was pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce? Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki, wspierajmy się, bo kiedy wam się nie chce, mi też się nie chce. Także dajcie znać, czego wam się dzisiaj nie chce.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodu używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie. Zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
8: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Bykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Samfeld, Jonas Blue and the Summer, Crying on the Dance Floor. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 11. No właśnie, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia, a ja pytam grzecznie i serdecznie, czego wam się dzisiaj nie chce? Ania!
1: Dzień dobry. Siema. Mi jak zwykle w poniedziałek nie chce się po prostu pracować, bo ktoś lubi poniedziałki.
0: No zdecydowanie tak, oczywiście ja się zgadzam. Dawid!
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem. Nie mam spokój.
0: Brawo! Gratulacje! Słuchajcie, to jest ten człowiek, któremu się nie chciało, ale to zrobił. Naprawdę, to jest moc i energia. Słuchajcie, a czego wam się dzisiaj nie chce? Też dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo je będzie fajniej zagrać. Hej, hej.

0: prezesem. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo. Ależ ja lubię tę nutę. I uwielbiam moment, kiedy do studia przychodzi Marcin Sikora. Siemano ponownie.
1: No, cześć wam wszystkim i tobie, Adrianie. Siemano. Opowiem wam o tym, że super wydarzenie dla tych, którzy lubią filmy, się dzisiaj zaczyna w Gdyni.
0: Rewelacja, koniecznie bądźcie blisko.
2: A już o 11 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G w Meloradio. A tę nutę wiem, że lubicie i możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to na meloradio.pl.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
13: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
1: Po reklamie.

0: słuchaj na 94 FM. Pogoda.
1: Mała zmiana planów. Można powiedzieć, że pogoda nam zrobiła całkiem przyjemny zwrot akcji. Miało padać o tej porze w Warszawie, a póki co jest sucho. Co więcej, w końcu to szare nad miastem niebo ewidentnie pojaśniało i przez chmury zaczęło nieśmiało przebijać się słońce. Na termometrach temperatura podskoczyła do 14 stopni.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Ewelina Walczak. Koniec taryfy ulgowej dla porzuconych e-hulajnóg. Stołeczna Straż Miejska rusza na wojnę z nieprawidłowo zaparkowanym sprzętem. Tylko w ostatnich dniach z ulic zniknęło ponad 140 takich jednośladów. O karach dla użytkowników mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Pojazd jest zabierany w przypadku hulajnogi. To jest też część parkingu, czy to jest magazyn. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
1: Do mandatu trzeba doliczyć koszty postoju. Oszczędności warto za to poszukać przy zakupie mieszkania. Jak wyliczyli analitycy Oto Dom, wybierając rynek wtórny w Wawrze, zapłacicie o ponad 1/5 mniej niż wynosi stołeczna średnia. Metr kwadratowy w tej dzielnicy kosztuje około 14 tysięcy złotych. Średnia dla całej Warszawy dobija już do 18,5 tysiąca. Tysięcy rąk do pracy szuka z kolei Szlachetna Paczka. Wciąż brakuje wolontariuszy, by pomoc dotarła do wszystkich potrzebujących rodzin. Więcej o tym za godzinę.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z AZS-AWF Katowice na podium zajął 3. miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość.
4: Otwarcie o 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: No siemano, w poniedziałek, 11 na zegarach, a ty po tej stronie. No i sprawdzam dzisiaj, czego wam się nie chce. Jeżeli macie ochotę o tym powiedzieć, meloradio.pl, tam macie naszego WhatsAppa. Nagrywajcie głosówki. Lubina! A to Topic, Becky G i Sorry Puppy. Kiedy inni gadają, my już gramy.

0: Sofa z dwoje i Music Sounds w Melo Radio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Wiem! Ja was naprawdę doskonale rozumiem i dlatego pytam cały czas na WhatsAppie Meloradia, czego wam się dzisiaj nie chce? Dostaję głosówki, Damian.
1: Pracować się nie chce, a że pracuje u siebie, szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Słuchaj, nic ci na to nie powiem, nie prowokuj. Ewka?
2: A mi się dziś nie chciało iść do pracy, ale też już jestem po.
0: No i proszę bardzo, i to jest prawdziwa sigma. Marcin!
3: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Znaczy, był taki ktoś, kto kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Nie chcę, ale muszę.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Także nagrywajcie głosówki. Czego wam się dzisiaj nie chce, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A to jest

0: Fajna nuta, ale mam wrażenie, że gdzieś tu już słyszałem. Każdy twój ruch, modelki wodarski Meloradio, 27 minut po 11. Czego wam się nie chce? Sprawdzam to na WhatsAppie Meloradia. Kądziu?
1: Hej, nic mi się nie chce. Katar mam, głowa mnie boli, jestem przeziębiony.
0: No nie, no stary, dużo zdrowia. Diego?
2: Mi się tak nie chce, że dopiero biorę się za robotę.
0: No ale szacun, że i tak się bierzesz, chłopie. Tym ktoś chyba podwyżkę dostanie. Liwka, poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.

Don Diablo i Bad Mellow Radio, czyli nuta, która ląduje u mnie na playce często na siłowni. I to nie dlatego, że jestem złym człowiekiem. Nawet wydaje mi się, że jestem całkiem dobrym, bo informuję o rzeczach, które mogą się przydać. No bo co powiecie na 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie dusza zapragnie? Możecie to wydać gdzie chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że się zgłosicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam wystarczy, że wejdziecie, tam wystarczy, że napiszecie, co chcielibyście z tym zrobić, jak bardzo zaszaleć. Powiem tylko tyle, im bardziej kreatywnie podejdziecie do rzeczy i rzeczywiście będzie trochę szaleństwa w tym wszystkim, to szansa na wygraną, powiedziałbym, że jest ogromna.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu, 10 minut do 12. Wiecie, że oprócz tych tłustych bitów, które serwuje Armin van Buuren, to lubi sobie zjeść też od czasu do czasu takie tacos al pastor, to się nazywa. Ja nigdy takiego nie próbowałem, ale myślę, że to może być dobre.
1: Ja też nie, ale no skoro lubi, to może być dobre.
0: No wiesz, facet jakby nie było zwiedził cały świat, więc w sumie skoro to jedna z jego ulubionych pozycji, to chyba wie, co mówi.
1: Tak mam nadzieję.
0: A co w newsach?
1: Śnieg.
0: Nie, no weź nie! Marcin, rok temu to było śmieszne, ale teraz już nie.
2: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel. Nie, nie. Tak, wiem, że gaśnie ten monitor, Marcin, wiem. To trochę chyba przeze mnie, bo za mocno uderzyłem.
1: Tak, tak myślę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy z nim wszystko okej.
0: Śnieg.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa. Ulica Popularna 70.
15: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
17: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
16: Fantastycznie.
15: Zgłoś się na Meloradio.

0: Samo południe sytuacja nad miastem robi się naprawdę ciekawa i to w tym pozytywnym sensie. Zrobiło się dużo jaśniej i słońce coraz częściej przejmuje stery. I co najważniejsze, wbrew temu co prognozowali synoptycy, na ten moment nie pada w Warszawie, a na termometrach mamy już 15 stopni. Osiągnęliśmy dzisiejsze maksimum. Wiatr niestety nie daje za wygraną, ale przynajmniej mamy to słońce.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Pół miliarda złotych na drugą młodość stołecznej kolei. 13 pociągów SKM przejdzie gruntowny remont. Pasażerowie zyskają fotele z ekoskóry, ładowarki i więcej miejsca na rowery. Pierwszy odnowiony skład wróci na tory na początku przyszłego roku. Pomoc potrzebna jest od zaraz. Szlachetna paczka pilnie szuka rąk do pracy. W kraju brakuje 3000 wolontariuszy, w tym ponad 500 na samym Mazowszu. Bez nich akcja nie dotrze do wszystkich potrzebujących rodzin, mówi Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
2: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
0: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Na ulicach czeka za to wehikuł czasu. Dziś o 13 pod dawną Cepelią zadebiutuje odrestaurowana Wiata z lat 70. Kultowa konstrukcja typu L przeszła remont i znów będzie służyć pasażerom. Z okazji otwarcia na ulicę Marszałkowską podjedzie dziś także zabytkowy autobus Berliet.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: W przychodniach coraz więcej infekcji, na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
4: Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura spadnie do około minus jednego.
3: Ty zawsze mnie straszysz tym śniegiem, a potem się okazuje, że to w Tatrach.
4: Lubię cię straszyć.
3: A ja lubię horrory. Siemanko, 12 na zegarach, a ty z tej strony. Fajnie, że jesteście. Ty, Marcin, pracę chyba skończyłeś, co?
4: Tak jakby.
3: Składam ci serdeczne gratulacje w imieniu swoim i słuchaczy, a za was trzymam kciuki. Co chcesz powiedzieć?
4: A ja tobie kondolencje, bo masz jeszcze 2 godziny.

Josh Baker, Bobby Bucks, Come to My Place w Meloradio, 14 minut po 12. Podkręcamy tempo. A takie wiadomości naprawdę szokują. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to jest super sprawa. Słuchajcie, odbyło się takie badanie, w którym sprawdzono, ile osób faktycznie chodzi do biblioteki. No i co się okazuje, to czytelnictwo zaczęło się ponownie rozwijać, szczególnie w młodym pokoleniu. No tutaj się kłania Gen Z między innymi, które no, zostało zbadane i według statystyk to 67% właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, odwiedza zdecydowanie częściej. Też wiecie, tu się przyczyniło do tego całkiem sporo apek, które rozwijają czytanie i pomagają, jakieś bookstagramy i tak dalej, także generalnie fajnie jest sobie poczytać, no bo co by nie mówić, to dzięki temu też wpływamy na nasze szare komórki, już nie mówiąc o tym, że kreatywność znowu się rozwija w takim naprawdę fajnym kształcie. Calvin Harris, Sweet Nothing, to już teraz Melo.

0: Haxwell, Bonnie, whatever version w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 12, w tej godzinie jeszcze coś od Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną, tak jest, takie numery też tu gramy. Będzie Neptunika, What If, będzie Pitbull z Christiną Aguilerą. Generalnie zadbamy o was najlepiej jak się da.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny!
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
0: Sprawdź streaming od Canal Plus.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
22: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
23: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
24: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
25: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no właśnie a propos Tripsa, to z tym tańcem to coś jest na rzeczy, bo spojrzałem co tam u niego na Instagramie, no i widziałem, że w Skierniewicach tam naprawdę było bardzo, ale to bardzo mocno, nawet do krakowskiego Splinu to się pojawiło takie małe pogo. Także fajnie, że Trips dba o swoją publikę, fajnie, że bawi się muzyką i eksperymentuje. Ja Tripsa mega też szanuję za to, że facet nie boi się wziąć gitary na scenę. I mimo, że tamte sety wyglądają jak wyglądają, w rozumieniu oczywiście tego brzmienia mocno elektronicznego, to Trips zawsze też znajdzie miejsce na to, żeby tego trochę mocniejszego rockowego brzmienia coś tam dołożyć. A to już Alan Walker i Ava Max.

0: Co Even i All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No fajnie to gra, bardzo fajnie. I jeszcze fajnie jest gościć fantastyczną Ulę, która ma dla nas, cześć, jak odstawiam newsy. Siemano.
1: Fantastyczne newsy, oczywiście, że tak, jak zwykle. I będzie o tanich działkach. Gdzie można je kupić? I za ile?
0: No i to jest ważna inwestycja i ważna informacja.
2: A już o 13 zagramy
0: Fire, Fire, Shimza, Hikasango. To gramy punktualnie o 13, a te faje, faje to generalnie warto rzucić.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
5: Vous verrez maintenant.
4: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
5: Iga Dudziuk,
6: Mikołaj Kujawiński.

0: No to co? Mamy minutę do godziny 13. To są newsy Melo Radia i z nami Ula Harciarek.
1: Wznowiono ruch pociągów w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej i nie wybuchł. Znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch wrócił już do normy. Te niedziałki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzedaje za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta, mówi Dariusz Sadowski ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
2: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
1: Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Przed nami Shim, Zakasango i Fire Fire. No i będziemy mieli dla was fajnego gościa. Gościa specjalnego, powiedziałbym.

0: Milki, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy 9 minut po godzinie 13. No i słuchajcie, marzenia się spełniają, naprawdę, marzenia się spełniają. Razem ze mną, no wspaniała postać, Cezary Żak, człowiek, który jest znany nie tylko w całym kraju, ale i na całym świecie. Dzień dobry, panie Czarku, witam serdecznie. Panie Czarku, chcieliśmy na początek porozmawiać, no bo tak, lalka, no to jest wyjątkowa lektura. O lalce będziemy dzisiaj rozmawiać, no bo przecież postać Barona Dalskiego to postać ważną jest, nie oszukujmy się przecież. Ale odnośnie tej lektury, panie Czarku, czy pan czytał lektury w szkole?
1: Oczywiście, ja byłem pilnym dość uczniem. Przynajmniej na początku, potem już zacząłem broić. Moja mama była nauczycielką i pracowała w tej samej szkole, więc ja miałem gorzej.
0: Trochę trudniej, faktycznie.
1: Bo nauczyciele donosili mojej mamie, jak ja się zachowuję i czy czytam, czy nie czytam. Ale akurat lektury czytałem, a już lalkę w szczególności, bo ona mi się bardzo podobała.
0: Okej, a był jakiś szczególny rozdział, który, że tak powiem, uwielbiał pan do niego wracać? Jakaś może inspiracja?
1: Nie, no bo z tym wracaniem to już nie przesadzajmy.
0: No dobra.
1: Żeby tam wracać. No, potem rzeczywiście drugi raz przeczytałem lalkę, ale już na studiach, bo to, tam coś było w historii dramatu, więc przeczytałem. Natomiast, żebym coś szczególnie... Nie, no te wszystkie podchody Wokulskiego pod tę Izabelę, to mnie kręciły jako młodego człowieka. I tyle. Najnudniejszy był Pamiętnik Subiekta wtedy, ale dzisiaj jak przeczytałem po raz kolejny już scenariusz, i to on był bardzo ciekawy dla starszego mężczyzny, takiego jak ja.
0: Panie Czarku, jeszcze chciałem nawiązać delikatnie, bo no, śledzimy media społecznościowe. Na Instagramie rzuciliśmy okiem na rolkę, gdzie była charakteryzacja, słynna charakteryzacja, w której zamienił się pan dosłownie w Barona Dalskiego. Tam było to kręcone trochę timelapsem przy montażu. Ile tak naprawdę zajęło czasu przygotowanie?
1: Tak naprawdę 45 minut robiony był Baron Dalski. No i to już był efekt taki gotowy. Natomiast wymyślenie, jak on ma wyglądać, zajęło mi więcej czasu, bo ze 3 spotkania z charakteryzacją, z fachowcami od make-upu. Wymyślaliśmy, jak on ma wyglądać. Ja bardzo chciałem, żeby on miał taką pożyczkę na głowie, na mojej łysej głowie. I bardzo się to spodobało pani charakteryzatorce. Że, żałuję tylko, że... No ale dobra, to mogę zdradzić, że nie było sceny. Chociaż jedna taka trochę była, że mi tak wiatr zwiewał tę moją pożyczkę, czyli takie kosmki włosów.
0: Na rolce coś było,
1: nie,
0: widać.
1: Coś było chyba.
0: Coś chyba było, tak.
1: Nie, ale potem ja mówię w trakcie sceny. Tam jedna była scena w plenerze, gdzie trochę wiał wiatr i tam zdaje się moja narzeczona Ewelina Janocka mi tam poprawiała kosmunki, co mnie bardzo śmieszyło wtedy i mam nadzieję też widzów będzie śmieszyć na ekranie.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o lalce więcej, to możecie być pewni. Za chwilę poruszymy nieco bardziej temat Barona Dalskiego, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio 18 minut po 13. Podkręcamy tempo. A razem z nami cały czas Cezary Żak. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, no bo rozmawiamy o lalce i o postaci barona Dalskiego. Witam raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Panie Czarku, muszę o to pytać, no bo tak. Część naszych słuchaczy, jest taka szansa, że lalki nie widziało, też nawet może nie czytało jeszcze trochę z racji wieku. Baron Dalski, no właśnie, kim według pana jest ta postać?
1: Baron Dalski to starszy pan, arystokrata, który nigdy nie miał szczęścia w miłości i nagle pod koniec życia udało mu się spotkać młodą kobietę, która jakoś inaczej na niego spojrzała, ale to jest oczywiście zło. I on się zakochuje naprawdę taką sztubacką, szkolną miłością, nie zważając na wszelkie mielizny i ryzyka. No i puenta tego związku jest przykra i tak dalej, bo jednak ona go zdradza ze Starskim, on to wie, znaczy dowiaduje się w samym finale i tak dalej, i tak dalej. Ale miło było zagrać takiego Dalskiego, takiego faceta, który, przypomniałem sobie, jak to się człowiek zakochiwał kiedyś sztubacką miłością, taką bez ograniczeń kompletnych. I to było dobrze napisane w scenariuszu. No, umówmy się, że to jest epizodyczna postać i w książce, i w filmie. Natomiast bardzo, bardzo fajna do grania. Niektórzy twierdzą, że ta miłość Dalskiego, że tę miłość można by porównać do Wokulskiego. Że to,
0: spotkałem się faktycznie z czymś takim, tak.
1: Że to jest troszkę takie alter ego Wokulskiego, więc dlatego tak bardzo miło się pochyliłem nad tą postacią i się ucieszyłem z tej propozycji.
0: Fajnie. Za chwilę, słuchajcie, poruszymy temat wystawy i trochę kreacji samych w sobie, także koniecznie bądźcie razem z nami. My tymczasem zagramy wam Tsunami.

0: Diablo and Diablo X-Men Heaven is a Place on Earth, czyli taka nowoczesna wersja klasyka Belinda Carlisle. Mamy 28 minut po godzinie 13 i my podkręcamy tempo. Nie jesteśmy sami, cały czas z wielką radością gościmy Cezarego Żaka. Bardzo się cieszę, że pan jest, naprawdę.
1: A jak ja się cieszę, że w Meloradio występuję.
0: Naprawdę, jesteśmy mega podjarani, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o lalce. Ja powiem panu szczerze, naprawdę, ja uwielbiałem lalkę w szkole i nawet miałem czwórkę.
1: Brawo.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie Czarku, przenieśmy się teraz do Łazienek Królewskich w Warszawie, mieście stołecznym, bo tam obserwowaliśmy piękną wystawę i właśnie chcemy zapytać o stroje, które tam były prezentowane. Czy jest jakaś kreacja, która szczególnie się panu spodobała i to nie musi być sama kreacja samego barona?
1: No oczywiście, że nie będę mówił o własnej kreacji, bo nie wypada. Natomiast te kostiumy robiły tak gigantyczne wrażenie. Ja już na przymiarkach, jak chodziłem do Tomka Ossolińskiego na przymiarki, to widziałem te wszystkie suknie, te męskie kostiumy, te fraki, te cylindry, jak to było dobierane. Jak się dowiedziałem, że niektóre materiały były sprowadzane z Włoch, no to kurczę, szczena mi opadła. I tam się czuję, bo widziałem fragmenty scen, czuję się tę dbałość o kostium i o dodatki, bo te dodatki robią kostium. Biżuteria robi kostium, te laski, które były wtedy bardzo popularne i właściwie niezbędne w tym kostiumie, one tworzą całość i mam nadzieję, że publiczność to doceni.
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, za chwilę wracamy do rozmowy. Powiem może w ten sposób. Będziemy mieli dla pana drobną niespodziankę. Taką drobną, ale obiecuję. Coś mi się wydaje, że się panu to spodoba. Wracamy za chwilę ze szczegółami. Bądźcie blisko, Belo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
9: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
21: Ja tam zawsze śpię na boku.
22: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
21: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
23: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
24: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
21: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
22: Premiera już 15 września.
23: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
25: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
26: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
25: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. No właśnie, i razem ze mną jest wspaniały, piękny człowiek.
1: Cezary. O, piękny, o, to najbardziej mi się spodobało.
0: Rozmawiamy o lalce. Fantastycznej produkcji, która wam, drodzy uczniowie, na pewno pomoże w szkole, ale słuchajcie, teraz ja bym chciał, panie Czarku, przejść do takiego trochę małego challenge'u, takiego trochę małego wyzwania. Nazwaliśmy to z Karoliną Adamską, która pomogła mi to przygotować. Czy to jest tekst z lalki, czy z polskiej piosenki? Czy chciałby się pan z tym zmierzyć?
1: No.
0: Dobra, zaczynamy. Uwaga, numer jeden. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Lalka.
1: No właśnie mówię, że lalka.
0: Lalka,
1: no.
0: To właśnie. Nie przypadkiem, a celowo jesteś ze mną tu. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Piosenka, dokładniej. Modelki, lubię cię jak lato. A teraz... To jestem ciekawy. Za pomyślność wielkich zamiarów. Piosenka czy lalka?
1: Lalka.
0: Lalka, to powiedział Rzecki. Tak. To jest w ogóle mój ulubiony cytat. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie
1: zakochać. Piosenka.
0: Dobrze.
1: No nie, łapię twój oddech. No to kto bym? To
0: za tobą nic.
1: Chociaż mój Dalski mógłby tak powiedzieć, patrząc na swoją młodą narzeczoną.
0: Troch tak, zdecydowanie. No i teraz jeszcze ostatnie. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Lalka czy piosenka?
1: Lalka.
0: Tak, to jest lalka. Panie Czarku, gratuluję. O, poradził sobie pan bezbłędnie. Nie, no dobrze było, ustaliliśmy, że było ok.
1: Właśnie, ustaliliśmy.
0: Ja już
1: jestem starszym panem, ja zapominam, co ja ustalam.
0: Panie Czarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze bym grzecznie poprosił o zaproszenie słuchaczy Meloradio do tego, by poszli do kina i obejrzeli to, co trzeba.
1: Szanowni państwo, jeżeli nie oglądaliście lalki, przychodźcie na naszą lalkę od 30 września w kinach. Wszystkiego dobrego.
0: I o tym wspominał Cezary Żak.

0: Malmohofstadt, Jaj Like w Baloradio. Tak, podkręcamy tempo. Musiałem ci ściszyć mikrofon na chwilę. Powiedz coś.
1: Coś mówię, cześć.
0: Dobra. Cezary Żak był u nas przed chwilą.
1: No, słyszałem. Fajnie, fajnie. Zapytał? No, czy pamięta, jakie są trzy zasady?
0: No.
1: Pierwsza, zawsze siadać na żylecie.
0: Mikołaj, ja wiem, że ty miałeś plan taki z koszulką nawiązany do mnie.
1: No miałem, ale niestety nie było czasu, nie?
0: Ale powiedziałem o tym panu Cezaremu i się uśmiechnął, także on jeszcze to pamięta.
1: Znajdziemy jeszcze taką koszulkę.
0: Słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za dzisiaj. Było super, jak zawsze. No i idę coś zjeść.
1: Dobrze, smacznego.
0: Dzięki, siema.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
0: Jeszcze pytanie mam jedno. Mm-hmm. Ty sam jesteś dzisiaj?
1: Nie, Ika gdzieś tu jest na obiekcie.
0: Okej, dobra.
1: Gdzieś się kręci.
0: Spoko, to na razie.
2: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
3: W Media Expert.

0: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spa.

0: teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: Słuchaj na 94 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ewakuacja w szkole w Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem, bo eksperyment chemiczny nie poszedł zgodnie z planem. Nauczycielka, która przygotowywała pokaz chemiczny, trafiła do szpitala. Nowe twarze pojawią się w piłkarskiej reprezentacji Polski. To Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła, pomocnik Zagłębia Lubin. Wstęp do Wenecji będzie droższy. Opłata może wzrosnąć do 30 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć napływ turystów. Maria Skłodowska-Curie czy Beethoven mogą znaleźć się na banknocie 20 euro. Do głosowania na polską nobliskę zachęca premier Tusk.
4: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
3: Głosowanie trwa na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Uważajcie na siebie, jestem dzisiaj cała mokra i w ogóle mi się to nie podoba.
2: O, co cię tak rozpaliło od samego rana?
1: Deszcz, słuchajcie, tak zmokłam, że uznałam, że świetnym w ogóle elementem będzie suszenie się w pracy. Zrobiłam to za pomocą odkurzacza. Również chciałam zdjąć spodnie, ale koleżanka do mnie, że nie, bo wszyscy zobaczą twój tyłek. Ja mówię, no i trudno, przynajmniej będę sucha.
2: Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: Otóż to.
2: A nie ma jakiejś suszarki do rąk w którejś łazience?
1: Nie ma, byłam w męskich, w damskich. Jeszcze ci mężczyźni oburzeni. No, szukałam suszarki.
2: No dobra, jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić.
1: Mam nadzieję. Iga Mikołaj, hej!

0: O, czy to Burak Jeter?
1: Tak jest, my life is going on, życie się toczy. Ledwo co mrugniesz, już masz 40 lat i bierzesz ślub z 20-latką. Czekaj, co?
0: Najgorsze jest to, że to prawda.
1: Tak jest. Filip Heiser wziął ślub w ten weekend.
0: Ze swoją córką.
1: I o tym pogadamy za chwilę.

0: Monster Lumix z Gabry Ponte w Freak Fight'cie. Tak podkręcamy tempo. Filip Heiser, słuchajcie, tak podkręcił tempo, że mu się pomieszało mocno.
1: Pomieszało mu się mocno. No wziął ślub, prawda, z Bianką, teraz już Heiser, kobietą 21 lat młodszą od niego. Mm-hmm. I podobno na ten związek bardzo się nie zgadzali rodzice tej dziewczyny i nie było ani jej mamy, ani jej babci na ślubie.
0: To moim zdaniem ten ślub jest nieważny.
1: Tak. Filip Heiser powiedział: nie wiem, czy dostała zaproszenie, bo to nie jest moja mama.
0: Wow, Sherlock.
1: No, to już z teściową ma jeszcze bardziej na pieńku.
0: Współczujemy.

0: Restricted, Big Jet Plane w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tak, a teraz zaglądamy, co się dzieje w internecie, bo tam, no właśnie, tam chińska platforma coraz potężniejsza. Chodzi o TikToka, który no, stał się drugą najpopularniejszą platformą i przeskoczył Instagram.
0: Nie jestem zaskoczona, bo ja przyznam się bez bicia, że często spędzam wolne dni na oglądaniu brain rotów.
1: Ale muszę powiedzieć, że i tak nie jest najpopularniejszy.
0: Okej, wiem co. Tam, gdzie zdjęcia wrzucasz, różowa ikonka. To numer jeden.
1: Nie. Najpopularniejsze to jest takie F.
0: Nie.
1: Takie niebieskie F. Takie,
0: nie.
1: Gdzie tam nie chcesz pisać, bo podobno nikt z tego nie korzysta.
0: Jak to
1: A korzysta... No prawie każdy.
0: No nie, to moim zdaniem z tamtej platformy korzystają, z niebieskiej platformy korzystają starzy ludzie.
1: No tak, tak, tak. Tylko 85% społeczeństwa.
0: Oh.
1: I pewnie połowa z nich nawet nie ma iMessage.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Ale wchodzi mi ten numer w poniedziałek, wchodzi.
0: To dobrze, a już zatankowałeś?
1: No i po co mi przypominasz? Czemu tak mi psujesz humor?
0: Tylko pytam.
1: Nie, jeszcze nie, bo jest drogo.
0: I o tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.

0: Wersow o północy.
1: A o północy teraz ludzie kradną paliwo na przykład.
0: I to jest skandal, z drugiej strony co im się dziwić, jak takie ceny?
1: No właśnie, uważajcie na swoje samochody, ponieważ pojawił się nowy trend, tak to nazwę.
0: Nagrywajcie koniecznie TikToki.
1: Złodzieje kradną tablice rejestracyjne, przykręcają do swojego samochodu, tankują do pełna i odjeżdżają bez płacenia.
0: Dramat.
1: No ale takie ceny, że faktycznie takich akcji może być jeszcze więcej. A jak potrzebujecie kasę na wachę, no to meloradio.pl jest.
0: Nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: Tonight. Jak dobrze, że zbliża się, słuchajcie, koniec miesiąca, wpadnie wypłata, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo tak ciężko ostatnio.
1: To może jakaś podwyżka by się przydała tobie.
0: Mówisz? Mhm. Szefie, jeżeli nas słuchasz, to poprosimy.
1: Bo będziemy chyba zdradzać, ile zarabiają Polacy.
2: Tak,
1: wszyscy się dowiemy.
2: Tak, w newsach powiem, ile średnio zarabiali Polacy.
1: Policzymy sobie to wszystko.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks.
0: O, dawno tego nie słyszałam. A ten numer punktualnie o 15:00.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 94FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
15: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Paliwa lotniczego może zabraknąć, takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze.
2: Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w kinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie porozmawiamy o walce na śmierć i życie.
0: Dosłownie. I to taka walka, no prawie że o parawan. Ale za granicą, więc nie o parawan.
1: Iga Mikołaj, cześć.

0: kołysz jak potężna wichura trzciną.
1: Albo jak fale się kołyszą, słuchajcie, nad morzem. Czy zdarzyło wam się kiedyś chcieć czegoś tak bardzo, że się z kimś pokłóciliście na śmierć i życie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo dwóch starszych mężczyzn kłóciło się o leżak tak bardzo, że jeden zszedł na zawał.
0: Uff. Kolejna ofiara all inclusive. No proszę. W Polsce nigdy by się to nie wydarzyło. Tutaj każdy nosi własne leżaki na morze.
1: Własne parawany.

0: jaki falset. Jason Derulo.
1: Naprawdę? Kocham go, naprawdę.
0: Muszę cię zabrać na koncert.
1: Właśnie czekam, aż przyjedzie do Polski.
0: Idziemy wtedy na pewno, wyciągniemy w telefony i nagramy wszystko.
1: Ale w szkole nikomu nie pokażemy potem.
0: Pokażemy, bo ja będę pokazywać.
1: No dobra, w Polsce jeszcze pokażemy, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład już wszedł w życie taki zakaz telefonów dla dzieci, smartfonów. I pojawił się pewien taki efekt uboczny.
0: Okej.
1: Ponieważ dzieci zaczęły przynosić do szkoły teraz na przykład odtwarzacze MP3. Taki artefakt z dawnych lat. Albo cyfrowe aparaty.
0: Cyfrowe aparaty, że co?
1: Zdjęcia. No. Albo, co najlepsze, walkie-talkie. Zabierają ze sobą krótkofalówki, żeby ze sobą gadać podczas lekcji.
0: Bez sensu.
1: Niesamowite. Wyobrażam sobie, jak w Polsce wejdzie już ten zakaz, jak będzie brzmiała ostatnia ławka.
2: Który mam, wzywam cię, akwarium?
0: Chcę wrócić do szkoły w takim razie.

0: Jeszcze w tej godzinie omówimy nasz ulubiony program telewizyjny.
1: Taniec z gwiazdami. Ty, ty, ty, ty, ty.
0: Specjalnie dla was oglądamy, żebyście wy nie musieli, bo tam tańczą różnie.
1: Ale już coś wiemy. Już coś wiemy. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że odpadł Matteo.
0: Bo lubisz jeść, to dlatego.
1: Być może.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Trendcie. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
7: Praca, szkoła, korki.
6: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
7: Od rana dużo pozytywnej energii.
8: I jeszcze fajniejszą muzę.
7: Świeże trendy prosto z sieci.
9: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
7: Od poniedziałku do piątku.
8: Już od 6:30.
9: Podkręcamy tempo.
7: Waldek Darłak.
9: Marcin Sikora.
7: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: ale ten Usher gra i podkręca tempo we Freak Fight'cie w Melo Radio, natomiast uczestnicy Tańca z Gwiazdami robią to fenomenalnie. Mhm.
1: Obejrzeliśmy sobie wszystkie występy, no i mamy parę przemyśleń.
0: Niezmiennie uważamy, że Mandaryna wygra.
1: Tak jest. No bardzo dobrze się rusza. Myślę, że najlepszy taniec generalnie z tego odcinka. Chociaż Joanna Jędrzejczyk tam jej depcze po piętach. Też bardzo fajny występ.
0: Bo to jest czarny koń tej edycji.
1: Tak jest. Natomiast odpadł Matteo Brunetti, tak?
0: Mhm. Kucharz.
1: I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego akurat on.
0: No właśnie, bo mimo tego, że uważamy, że Iza Kuna, ta aktorka, jest mocno iconic, to tańczyła strasznie.
1: Bardzo sztywno, no. Tak troszkę gubiła rytm i gdyby oceniać tylko i wyłącznie ten taniec, a wiadomo, że tak nie jest do końca, no to jednak chyba Iza by się pożegnała z programem.
0: Może niech ona sama się podsumuje po prostu.
1: Dobrze. Pani Izo?
2: Kurwa.
1: Takie trochę self-aware.

żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

0: Cokół, cokół.
1: Teraz, zaraz, w sumie twoja kwestia, w pogważymy. Uwaga, słuchacze,
0: uwaga,
1: drodzy.
0: Elo.
1: I tak w kółko.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max, Fate.
1: Aktualnie o 16:00, ten numer.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Brikomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
24: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.

0: dzisiaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałek, słuchajcie, wcale nie musi boleć. Mam dla was konkretne sposoby na szybki reset głowy. O 18 w warszawskim kinie Helios w ramach kina Konesera możecie złapać komedię Złe dziewczyny. Bohaterki kompletnie nie radzą sobie z dorosłością i wiecznie brakuje im na czynsz. A kiedy przypadkiem wypijają dziwną substancję ze znalezionej walizki, zyskują telepatię i zaczynają słyszeć myśli swoich kotów. A do tego na ogonie siadają im duńscy gangsterzy. Jeśli zamiast sali kinowej wolicie żywy kontakt, to o 19 wpadajcie do hali koszyki, bo tam startuje cotygodniowa komediowa terapia, czyli wieczór z otwartym mikrofonem. A w piątek Instytut Lotnictwa odpala 15 noc w instytucie.
2: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. No i u połowy wykryto nieprawidłowości. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
5: Mimo że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
4: Mecz z Niemcami jutro o 18. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16 i radzę wam omijać Dolny Śląsk, jeżeli szukacie partnera.
3: Jeżeli są z Wrocławia, to red flag. Należy uciekać.
2: Dlaczego?

0: Out of Love w Melo Radio. Tak wam zapowiedzieliśmy, że nie powinno się jeździć na Dolny Śląsk i to jest prawda, słuchajcie. Bo jeżeli szukacie miłości, to mijajcie to województwo szerokim łukiem.
1: Tak jest. 8000% wzrosły różne zakażenia chorobami wenerycznymi i miasto teraz Wrocław będzie uruchamiać specjalny program wśród studentów,
0: wow,
1: żeby doedukować ich najwyraźniej troszkę.
0: No, potrafią się bawić, tak?
1: A przecież kiedyś tyle się o tym mówił. Nawet taka piosenka była przecież. Załóż gumę na instrument.
0: Nie? Pierwszy słyszę.
1: Muszę sprawdzić. Widzisz, i to jest część tego problemu.
0: A że ja nim jestem?

0: zawsze mnie zastanawia koniec tego utworu.
1: Dlaczego?
0: No takie...
1: Blisko byłeś. A ja pragnę tak powiedzieć.
0: Brzmię tak rano czasami.
1: Jak musisz iść do pracy?
0: Jak mnie plecy bolą.
1: No ładnie. A jeżeli mówicie, że was nie stać na dom czy na mieszkanie, to w ogóle jesteście leniwi.
0: Tak jest. Wystarczy pracować, odkładać pensje, zbierać śmieci. Taki właśnie jest emeryt w Niemczech, który ma miliony na koncie i kupuje właśnie 10. dom za gotówkę, bo sobie odkłada, a na środki bieżące to sobie recykluje, nie? I ma.
1: Świetne to jest, ale w ogóle taki sąsiad to skarb. Wracasz na chatę i masz posprzątane śmieci, bo ten emeryt to zabiera.
0: No jasne, wracasz na chatę i wszystkie twoje butelki kaucyjne zostały zabrane. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Co najmniej, no zdychę to na pewno.
1: A i za to można kupić dom.
0: No jak się tam uzbiera... Czekaj, ile by trzeba było uzbierać butelek kaucyjnych, żeby sobie kupić mieszkanie w Warszawie?
1: W Niemczech najwyraźniej mało.
0: Jakoś tak chyba z 2 miliony butelek.
1: Coś takiego.
0: Wysyłajcie je do Meloradia, prosimy.

0: To nowość na naszej antenie, Two Colors, Prima Donna. Ta piosenka jest chyba o mnie, bo panowie mówią, że ten numer opowiada o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia.
1: O, proszę, myślałem, że o osobie, która w jednej chwili potrafi opróżnić zawartość twojego portfela.
0: To też byłoby o mnie.
1: Ale my jeszcze w tej godzinie zasilimy czyjś portfel.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tieni. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Muzyka i głos.

0: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
6: O reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Słuchacie Meloradia za 25.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak codziennie możecie zgarnąć pieniądze od Meloradia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, tak jak zrobił Seweryn, i musi teraz odebrać od nas telefon, więc dzwoń, panie redaktorze.
2: Czekaj, bo mi się spacja wcisnęła. Dobra, już dzwonię, bo numer musi być bez spacji. Czekamy oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrał od nas telefon. I był pierwszy, taki króciutki, a raz drugi taki dłuższy.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Seweryn. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: No, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: No, w porządku, ogólnie może być. Jeszcze pracy jestem, 20 minut.
0: A, to już z górki, słuchaj, już zaraz weekend.
2: No tak, tylko że z tej pracy to trzeba dojechać do domu, a waha teraz droga. Seweryn, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył szybką kasę od Meloradia.
3: No właśnie, na dojazdy do pracy byście mi zasponsorowali 2 tygodnie dojazdu do pracy praktycznie.
0: Wow!
2: Tak, napisałeś tutaj 20 litrów diesla, jeżeli dobrze liczę, to jeszcze wystarczy na hot doga.
3: Tak, jak masz aplikację Orlenu Przewiesinego, to na pewno.
2: To jest dodatkowy bonus. A ten dźwięk oznacza, że szybka kasa leci do ciebie, 200 są twoje.
3: Jezu, dzięki wielkie. Pierwszy raz w życiu w ogóle zadzwoniłem, pierwszy raz w życiu wygrałem.
0: Fajnie, że pierwszy raz masz z nami.
2: I szerokości.
3: Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Whatever Turns You On. Tak przed 17:00 sympatycznie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie. Mikołaj chciał, żebym wczoraj z nim oglądała jakiś tam mecz.
1: Wczoraj był mecz Legii, tak, w Białymstoku z Jagiellonią.
0: Nie oglądałam z tego meczu.
1: Ostatni mecz chyba, nie no dobra, nie ostatni, ale jeden z ostatnich meczów, kiedy Dariusz Mioduski jest stuprocentowym właścicielem Legii Warszawa.
0: No uśmiechasz się, bo...
1: Bo cieszy mnie ta wiadomość.
2: No właśnie, ja w newsach powiem, dlaczego tak cieszy bardzo Mikołaja ta wiadomość.
1: To jest fantastyczny dzień.

0: kocham poniedziałki. Dzięki tej
1: nie
0: właśnie
1: powiedział
0: informacji.
1: Nikt nigdy.
0: A ja to mówię.
2: A już o 17 zagramy.
0: I like, no widzisz, nawet playlista się ze mną zgadza.
1: I Marlon Hofstadt poleci punktualnie o 17.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz.
9: MediaMarkt. Markt. O reklamie.
10: Meloradio Warszawa. Co jest grane w Warszawie?
11: Hejka, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynamy w kinie Helios, gdzie możecie wieczorem obejrzeć film Spider-Man, całkiem nowy dzień. Peter Parker mierzy się z brutalną dorosłością i samotnością w Nowym Jorku po tym, jak wymazał z pamięci najbliższych. A we wtorek o 18.30 wpadajcie do klubu New Vegas na Ursynowie na 26. odsłonę cyklu Uwaga, żarty. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i doświadczeni. Z kolei w sobotę klub Proxima zatrzęsie w posadach podczas drugiej odsłony festiwalu Bloki Startowe. Obok weteranów scenę przejmie przede wszystkim młode pokolenie. Słyszycie surowy styl Khaba, mocne numery Kronkeldoma, skład Per Jean, Żupan oraz Amara. Cała impreza jest w 100% za free.
12: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harciarek on the mic.
14: Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko, mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela, to Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. W lasach możemy podziwiać rykowiska jeleni, ale róbmy to w bezpiecznej odległości, apeluje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
15: Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
14: Spacerując z psami, lepiej trzymać je na smyczy. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: słuchacie Freak Fightu i mamy do was bardzo sympatyczne pytanie w tej godzinie.
12: Ponieważ dzisiaj mamy dzień orderu uśmiechu, więc będziemy się dużo uśmiechać w tej godzinie.
1: Iga Mikołaj, hej, I like.

0: prawdą jest to, że my mamy do was pytania zawsze po godzinie 17 codziennie.
1: I to jest prawda. No taka prawda, prawda.
0: Prawda objawiona.
1: Prawda.
0: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C. I teraz pomyślicie C, trudne, no nie.
1: Bo jest CH, jest CZ, jest na przykład... Cześć, fantastycznie dzisiaj wyglądasz.
0: Dziękuję, chodź, zabiorę cię na lody.
1: O, jak miło, jak się już uśmiecham. Ach, na samą myśl.
0: No ja wiem.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C, to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C.

0: Switch Disco I Found You w Meloradiu. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I dostaliśmy od was odpowiedzi przede wszystkim tekstowe. Daniel na przykład napisał jedno słowo. Chipsy.
0: Ale i co dalej?
1: No nic, mi to już wystarczy. Ja się uśmiecham na samą myśl.
0: Janusz?
1: O, Janusz napisał chodź na sianko.
0: Okej. Ale mnie bardziej
1: uśmiechasz się.
0: Interesuje ten ktoś z Wielkiej Brytanii.
1: A, ktoś z Wielkiej Brytanii napisał czyczył się. Ja znam trochę angielski, ale nie wiem, co znaczy czyczył się.
0: Wyjaśnij nam proszę, kolego. Mate, znaczy się. Mate, wyjaśnij.
1: Ale uśmiechamy się. Co można powiedzieć komuś, żeby uśmiechnął się na literę C? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Łukasz wysłał nam głosówkę i za chwilę posłuchamy, co Łukasz ma nam do powiedzenia. Jeżeli wy też chcecie się usłyszeć, no to WhatsApp, Meloradia, tak, tam się kierujecie, nagrywacie wiadomość głosową i wysyłacie. Meloradio.pl, tam jest odnośnik. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C?

0: Zdrowie, dlatego dzisiaj mamy bardzo przyjemne pytanie, czyli co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? I mamy głosówkę od
1: Łukasza.
2: Co można powiedzieć komuś na literę C, żeby się uśmiechnął? Cholera jasna, jak ja się cieszę, że się w końcu widzę.
0: O,
1: ja już się uśmiecham.
0: Ja też.
1: A jeszcze się nie widzieliśmy nawet na żywo. Jeszcze Tomasz napisał takie polskie, klasyczne. Cześć i czołem, a na obiad kluski z rosołem.
0: Wybitne, wybitne, aż zgłodniałam.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Lista szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
1: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
6: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.

0: Ja się uśmiecham na ten numer, location w Meloradiu, a sprawdzamy, co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął właśnie na literkę C. Wiola mnie rozbawiła. Coś zabawnego.
1: No, no to zawsze działa. Jest też Maciek, który napisał: cześć, całą wypłatę ci przelałem. No,
0: ja bym była w
1: tylko
0: niebo wzięta.
1: Olafowi ciupciać się chce.
0: Słucham? A co to znaczy?
1: Nie wiem. Dariusz napisał: całuski dla ciebie, cudowny człowieku. Bardzo ładnie.
0: Ładne.
1: Jeszcze mamy Krzyniuńka. Ciecieracie, ciecieracie. Cieszę się, że widzę ciecie.
0: On się jąka?
1: Być może, no w tekście tak. Ale mamy też głosówki.
2: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Cheese!
1: Cheese, to tak po amerykańsku. I jeszcze jest Piotrek.
3: Co można powiedzieć na literę C, aby druga osoba się uśmiechnęła? Cudeńko.
0: Wow!
1: No Piotrek, ale nam zaimponowałeś teraz.
0: Jesteśmy twoi. Serio.

0: All of my love. Eben w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. I co tam u was?
1: A wszystko fajnie. Trzymacie się po weekendzie?
0: Uśmiechamy się.
2: Uśmiechamy się cały czas, bez przerwy.
1: Wiecie, że Iga Dudziuk o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę piła wodę?
0: Skandal.
1: To przy mnie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Zgłaszamy to.
2: Skancelować Igę Dudziuk.
1: Też tak, tak uważam. No to kancelujmy ją.
2: To do zobaczenia kiedyś.
1: Nie, bo już jesteś skancelowana.
2: To pa.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us.
0: Pomyślałaś w ogóle o nas, pijąc tę wodę?
2: Jestem skancelowana, się nie mogę
1: patrzyła.
2: Odzywać.
1: Ale daj buzi, żeby nic się nie wydarzyło na świecie.
2: Jestem skancelowana.
1: Nie, no daj buzi. Pojadam. Mua.

0: tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: новый день. Автопромоция. Реклама.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News ML Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: To cios dla CDU, tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego, wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dziś kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie, odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Co dobre, szybko się kończy niestety, lato przechodzi do historii. A jakie było? O to zapytaliśmy mieszkańców Poznania.
2: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
3: Było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo. Także uważam, że to było bardzo udane lato.
1: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Lato wróć!
1: No tak.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: idę w Melo.
1: Lubicie ten poniedziałkowy wieczór, obiecuję. No ja wiem, że to może nie jest najlepszy dzień tygodnia, ale jakoś go uratujemy. Alessandra i Queen of Kings, to za moment. Sony Federa i D.O.D., który idzie w Melo. Oni na początek. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Literami, idę.

ale buja ten numer. Nasi przyjaciele z Czech już go kochają. No wierzę, że w waszych serduszkach też on dobre miejsce zajmie. Offenbach i Four to the Floor. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18. A za moment powiem wam, co to oznacza, jeśli w poniedziałek boli was głowa. A teraz Tiesta i Ava Max. To The Moda.

Survive, Don Diable, Melisande i Gucci Mane w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Kojarzycie ten moment w sobotnią noc, jak już o 5 rano wracacie do domu i wiecie, że następny dzień będzie dość trudny, no bo kac morderca nie ma serca. No i potrafi im ten kac, słuchajcie, trzymać nawet 3 dni. Właśnie przeczytałem, że nawet tyle skutki szalonej nocy mogą być w naszych organizmach. No i jak w poniedziałek jeszcze głowa boli, to może nie ciśnienie, tylko właśnie trzeba sobie przypomnieć, co się w weekend robiło. No ale podobno na kaca najlepsza jest praca. To może dlatego tyle trzyma.

0: One znów to zrobiły. Kolejny numer, no i zapowiada się kolejny hit. Modelki w Meloradiu, Każdy twój ruch. 26,5 minuty po 18 na zegarach. Na tej godzinie pojawi się jeszcze numer 1 30 Meloradia. I to od 2 tygodni. Zagram Happiness is So Sad, a wy pamiętajcie, żeby na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10/10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Ja tam zawsze śpię na boku.
15: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
16: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
17: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
18: Na boku, w Teatrze Kamienica.
19: Premiera już 15 września.
17: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
20: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny. Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
22: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
0: Po reklamie.
1: promocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
14: Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
23: I jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
23: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
23: Już od 6:30.
14: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
23: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy ciekawe...

Nie tylko gwiazdy muzyczne, to na niebie zaraz też zaczną się pojawiać. All Stars to Martin Solveig i Alma. Swoją drogą to straszne. Zima się zbliża. 18 minut do 19, a właśnie a propos to pierwszy śnieg tego lata. W kalendarzach jeszcze no, najlepsza pora roku, umówmy się, ale nie wszędzie w przyrodzie. No właśnie czytam, że na Kasprowym Wierchu spadł śnieg. Choć tak patrzę na to, jak wyglądają temperatury za oknem wszędzie indziej dziś, jakiejś takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. Chociaż cieszmy się, że jeszcze buty zimowe nie poszły w ruch. Warriner i Loreen to Let Me Forget You. Nowość na playliście Meloradia. Mocno mi ona siada. Mam wrażenie, że u was będzie podobnie. Dauta idealny.

0: fajnie mieć dobrych przyjaciół. BFF to Bambi Janklaosia w Meloradiu. Za chwilę 19, no i pogramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. No, ale będzie też fajna muza.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 19 przejmuje antenę Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Amazon przedstawia. Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Idę w Melo. No i mamy punktualnie 19 na zegarach, ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Lumix i Self-Aware, to mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

0: On Tonight to Silva Bumpa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, o czym myśli Pychu. Zaczynamy naszą zabawę, no i daję wam już podpowiedzi, a za kilka chwil będziecie mogli dzwonić na antenę Meloradia, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. Wszystkie te Meloradia są do zdobycia. A dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, już za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Król Michael w nieco odświeżonej wersji. Haj taki, say, say, say. Tak podkręcamy tempo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Zaczynamy naszą ulubioną zabawę wieczorną. Do zgarnięcia skity Melo Radia. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wybieracie numery 321-321-777 i najczęściej totalnie za free. Dzwonicie do nas, do studia Melo Radia, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla po prostu dzwonili, a wy wszyscy jesteście moimi kumplami, mam taką nadzieję, więc możecie dzwonić śmiało, no i próbować je zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. No to czekam na wasze propozycje, czekam na to, aż zaczniecie dzwonić. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj zapraszam, żebyście dzwonili, no i próbowali zmierzyć się z tym, o czym dzisiaj myślę. No już widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Kuba.
0: No cześć, Kuba, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Myślę, że to kalkulator.
0: Niestety nie, nie tym razem, ale dzięki za telefon, to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
3: Tak, nazywam się Piotr.
0: O, cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że to jest kontakt w telefonie.
0: Niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Nie jesteśmy blisko, tak mogę zdradzić, choć jest to rzecz, którą w takim normalnym życiu, nie w aplikacji, możemy wziąć do ręki. Tak to powiem, no to czekam na kolejny telefon i odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Weronika.
0: No cześć Werka, no to o czym myśli Pychu?
4: Mi się wydaje, że chodzi o portfel.
0: Niestety to nie jest ta odpowiedź. No to ostatni telefon odbieram. 321-321-777. No to halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Wydaje mi się, że o latarce.
0: Ostatni będą pierwszymi. Bartek, fantastyczna odpowiedź. Masz taką latarkę stacjonarną na chacie?
5: No oczywiście, że tak, to jedną.
0: O, proszę, przygotowany na to, jakby coś się wydarzyło, ale słuchaj, Melo Radia, no bo my ci tyle prądu dokoptujemy, że ta latarka ci się nie przyda, dobra?
5: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A ja wysyłam skiety Melo Radia, Thomas Gray i Heaven, to muzycznie do was wysyłam już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: dla mnie mocny faworyt następnych tygodni. You and I, me and you. Tak sobie wyobrażam jesienne bifory przed wyjściem do klubów. David Guetta i Hypaton. Ich nówka sztuka za nami. Słuchacie Meloradia 27 minut po 19. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o nowych znakach, które mają się pojawić na naszych polskich drogach. No i chyba trochę nawet ułatwią nam życie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych świat.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że Twoja praca sprawia Ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Ty plus

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: O reklamie.

numer, z którym rozumiemy się bez słów. Astronomia, Weistal, Niton, IG w Melo Radio. Za chwilę nówka sztuka dla Star Frequency Sam, 19 minut do 20. Nowe znaki pojawią się na polskich drogach. Słuchajcie, powstaje coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. No to oczywiście muszą być odpowiednio oznakowane na początku i na końcu. No i przy tych nowych pomiarach mają się pojawić nowe znaki. No i mają być na tych znakach informacje, jakie na tym pomiarze jest ograniczenie prędkości. No i słuchajcie, ktoś tu zmienia przepisy i to jeszcze na plus dla nas? Nie zobaczę, nie uwierzę.

0: czy w przeszłość, ale jaką dobrał. W końcu klasyczki też są spoko. Za chwilę będzie 20 i za chwilę gramy dalej. I to naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy
0: Topik, Becky, History, Papi. I po 20 też przyda wam się WhatsApp Meloradia i głosówki. Będę was o nie prosił. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
3: to you. O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. Ja idę w Melo i wychodźcie ze mną. Ale mam dużo dobrych rzeczy w playliście przygotowanych. Stary Papi, Tapik i Becky Hi. Oni na początek. Tupychu, siemano.

całe wakacje spędziliśmy z tym numerem. To Shimza i Fire Fire. I mam z nim tylko pozytywne wspomnienia. Mam nadzieję, że wy i z tym kawałkiem, i z wakacjami także. 20.13 na zegarach, mamy poniedziałek, idziemy w Melon, no ale właśnie, nie wszyscy mogą, są też tacy, którzy pracują. No i na przykład tam w pracy możecie słuchać Melo Radia. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jakie na przykład zawody pracują na drugą zmianę? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za najfajniejsze głosówki będę miał dla was skiety z naszym logo. Można je zgarnąć. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. Czy to jest praca, czy to jest samochód, czy może gdzieś właśnie wracacie z zakupów. Czekam na wszystkie wasze głosówki, jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują, a jak nie pracują, to gdzie teraz mnie podsłuchujecie. WhatsApp Melo Radia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: jest bardzo niebezpieczną artystką, jedno przejęzyczenie i to mógłby być mój ostatni program. No lie, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, 20:26 na zgarach, a gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, w czym wam towarzyszę? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Dzięki bardzo za wszystkie głosówki i proszę o jeszcze więcej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przemo, co tam u ciebie?
1: Siemano, słucham Melo Radio, Niemcy, okolice Stuttgartu. Jestem kierowcą ciężarówki, dopiero zaczynam nockę, także cała nocka przede mną.
0: Proszę bardzo, ale to oznacza, że jeżeli chcecie za granicą też słuchać Melo Radia, to można. Pobierajcie naszą apkę, wtedy będziecie mieli nas wszędzie.

0: Ale ten numer dobrze siada.
1: Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, a jak ma być? Hoki i Sobel, ile lat w Meloradiu tak podkręcamy tempo? 20 minut do 21 nam zostało. Mamy poniedziałkowy wieczór. No i ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Co ciekawego robicie? No to Kamil, dawaj.
2: Siemaneczko.
0: Elo.
2: Słucham w samochodzie, a aktualnie dostarczam jedzenie dla klientów. Pozdro.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami po prostu ma na imię Kamil. No to słucham dalej.
3: Cześć Melo, właśnie wracam z zajęć fitness, które prowadzę. Jesteście dla mnie inspiracją. Każdy usłyszany utwór, który mi się podoba, leci. I dziewczyny przy tym świetnie się bawią. Pozdrawiam.
0: O, jak miło. No to słuchaj, no to ja teraz zagram tak, żeby no, można było potrząść tym jowym i fajnie sobie poćwiczyć, a może i nawet pobiegać. Może są tacy z was, którzy melotrasy na słuchawkach mają na siłowni albo gdzieś w trakcie biegu w parku. Robin Schulz i Watermat. Ich nowość Take It Slow. Gramy już teraz. Katy Perry i Snoop Dogg za moment.

0: Jestem głodny, teraz będę, no.
1: A już o 21:00 zagramy.
2: Też smakowicie, Eli Oaks, Breaking Dishes. I w całości ten numer usłyszycie punktualnie o 21:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. My wam już taką perełkę zagramy.

To The Days. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co robicie i gdzie teraz słuchacie ML Radio. No i Marysia wysłała mi na naszym WhatsAppie zdjęcie, że właśnie lepi pierogi. I po co ja pytałem? Kolacji nie ma.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
5: Po reklamie.
7: No to mamy już punktualnie 21 na zgarach pychu z tej strony. Siemano, idziemy razem w Melo, Antoine Clamaron. A on za chwilę i Lajok rozpoczyna.

0: Maxwell i Bond, o Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, bo bardzo mocno podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a gdzie by o tej porze słuchacie Meloradia? Masa głosówek na naszego WhatsAppa przyszła. Za każdą bardzo dziękuję, no i odsłuchujemy. No to co tam u ciebie, stary?
1: Aktualnie słucham was na wysokości Władysławowa, a jedziecie z samego Hamburga aż pewnie do Giżycka.
0: Daleka trasa, takie lubimy. Gosia, co tam u ciebie?
2: Słucham radio o przypieczeniu królika w ziołach i warzywach. Na pewno wyjdzie dobry.
0: Oj, to na pewno. Śmiślinka pociekła troszeczkę, no to teraz zagram tak, żeby wszystko wam szło lepiej, bo ten numer po prostu tak działa, no. Meloradio. LB1 i Lance to Tired Bones. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Neptunika i What If. To za moment.

0: Rozkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ten numer się nie starzeje. Lata mijają, a brzmi cały czas świetnie. Calvin Harris, Ellie Goulding, to Outside w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co tam u was, co parawiacie, jak tam mija wasz poniedziałkowy wieczór. No to sprawdzam, co wysyłacie na WhatsAppa Melo.
1: A ja słucham Melo, ustawiając ząbki na jutro do przychodni. Pozdrawiam, buziaki.
0: Mam nadzieję, że nie wyrywanko, bo to trochę zaboli. Też po kieszeni. A co tam u ciebie, stary?
2: Melo Radia słucha się we Wrocławiu w kabinie tramwaju, ponieważ motorniczy pracuje po południu do późnych godzin nocnych.
0: No bardzo proszę. No są tacy, którzy ratują nam trochę 4 litery, jak trzeba na przykład późno wrócić z pracy. Pozdrawiam, jeżeli pan kierowca mojego autobusu będzie teraz słuchał. To ja pogram wam wszystkim tak, żeby od razu jakoś tak lepiej się jechało. Nawet jeśli pada deszcz, nawet jeśli jest ciemno, to pan Timmy Trąbka wie, co robi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling. Nowość na playliście Melo Radia. Gramy już teraz.

ale ten numer powoduje banana na ustach. Od razu się zaczyna i ja się też zaczynam uśmiechać. My oh my, to Criss Cross Amsterdam w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. A też się śmieją zresztą. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Jeżeli byście potrzebowali takiego dopływu gotówki, 200 do waszego portfela, no to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, na co byście takiej kasy potrzebowali. Wiem, że macie sporo pomysłów.

To jest dobry numer. Jedna z nowości na naszej playliście. Norli Major League DJs. Tak się nazywają, a stworzyli numer Wasted. I tak gramy jeszcze przed 22. Ona za moment nadejdzie, a to oznacza, że poniedziałek już prawie za nami. Patrzcie, jak zleciało. Nie było tak źle.

0: okazji już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
1: O reklamie.

0: nim, bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będą królowały tramwaje i komunikacja miejska. A to dlatego, że miniona sobota upłynęła w stolicy pod znakiem Dni Transportu Publicznego. W ramach Dni Transportu Publicznego odbyła się m.in. wyjątkowa rywalizacja motorniczych z całej Europy. Emocji i atrakcji oczywiście nie brakowało, więc teraz moja relacja z tych wydarzeń. Będzie też trochę ciekawostek o transporcie publicznym w Warszawie. Zapraszam.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Tak jak wspominałam, sobota to przede wszystkim w Warszawie Dni Transportu Publicznego i mnóstwo atrakcji, które skumulowały się przede wszystkim przed Pałacem Kultury i Nauki i na Marszałkowskiej. Jest ze mną Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jakie atrakcje? Bo jest tego naprawdę sporo.
2: Tak, dziś w sercu Warszawy Dni Transportu Publicznego, czyli impreza o tym wszystkim, z czym jest związany transport publiczny, ale przede wszystkim mamy dzisiaj mistrzostwa, europejskie mistrzostwa motorniczych tramwajów. Impreza, w której bierze udział 26 ekip tramwajowych z całej Europy i goście z Australii, bo uwaga, na antypodach też mają tramwaje. W samym sercu miasta mamy więc arenę zawodów, czyli na pięknie odnowionym torowisku tramwajowym. Mamy wystawę zabytkowych autobusów, mamy wystawę zabytkowych tramwajów. To są te pojazdy, których dziś już nie zobaczymy na torach. Zostały zastąpione przez nowocześniejsze, ale zawsze przyjemnie zobaczyć, jak kiedyś wyglądały te tramwaje, którymi jeździły miliony warszawiaków. Są stoiska spółek transportowych z Warszawy, konkursy, zabawy, gadżety. Tak więc wszystko dziś kręci się w Warszawie dookoła transportu publicznego.
1: Jak o transporcie mówimy, to może warto powiedzieć, że on wśród warszawiaków zyskuje na popularności, że coraz więcej osób decyduje się przesiąść z samochodu właśnie na transport publiczny.
2: Rokrocznie z warszawskiego transportu publicznego korzysta niemal miliard osób. Ta liczba oczywiście się w poszczególnych latach trochę waha, ale można powiedzieć, że właśnie taka rzesza warszawiaków i gości, którzy odwiedzają Warszawę, korzysta z transportu publicznego. W Warszawie mamy wszystkie rodzaje pojazdów. Mamy tramwaje, autobusy, kolej naziemną, czyli szybką kolej miejską i współpracujące z nami koleje mazowieckie i kolej podziemną, czyli metro, dwie linie metra. Wszystkie te środki transportu są wykorzystywane, one tworzą spójną sieć i można korzystać z nich, mając jeden, ten sam bilet. No i to jak gdyby jest właśnie tym czynnikiem, który przyciąga do transportu publicznego. Sprawność, łatwość korzystania, bogata sieć, bo można tak naprawdę w każde miejsce w Warszawie dojechać transportem publicznym.
1: Ten transport publiczny, tak jak rozmawiamy, on się bardzo zmienia. Coraz bardziej się zmienia. Właściwie z każdym rokiem dochodzą nowe udogodnienia i nowe inwestycje. Jakie teraz najważniejsze są realizowane i jakie udogodnienia są przygotowywane, chociażby jeżeli chodzi o kupowanie biletów?
2: Zostało rozbudowana sieć tramwajowa w Warszawie. Mamy już najnowszy odcinek, to jest trasa do Wilanowa. Teraz trwają już końcowe prace budowlane na połączeniu ulicy Górnieckiej z dworcem zachodnim. To oczywiście są prace etapowane. Ta sieć rozrasta sukcesywnie, więc w planach są kolejne odcinki. Kończy się już budowa ostatniej części, ostatniego odcinka drugiej linii metra, czyli trzech stacji na Bemowie. To są takie największe nasze inwestycje w transport, które się teraz odbywają. One rozbudowują sieć. Coraz głębiej wjeżdżamy metrem warszawskie osiedla, coraz dalej sięga sieć tramwajowa. A dlaczego właśnie te dwa środki transportu? Bo transport szynowy w dużym mieście jest najbardziej niezawodny. Tramwaje nie stoją w ulicznych zatorach, mają wydzielone torowiska, mają priorytety sygnalizacji świetlnej, więc poruszają się najsprawniej. Sieć autobusowa także się rozrasta, ale autobusy korzystają z tych samych ulic, po których jeżdżą wszyscy. Tak więc owszem, mają łatwość dojechania do bardzo odległych rejonów Warszawy, tam gdzie tramwaj nie dojedzie, bo budowa torów jest po prostu zbyt kosztowna, zbyt skomplikowana. Ale właśnie sieć autobusowa ma też swoją określoną specyfikę. Wytyczamy bus pasy, one mają ułatwiać poruszanie się autobusów. W tej chwili w Warszawie mamy niemal 100 km takich wydzielonych pasów ruchu. To wszystko tworzy spójny system, z którego chętnie warszawiacy korzystają. I chcąc jeszcze ułatwić korzystanie z tego systemu, przygotowujemy reformę systemu biletowego. Oczywiście to trochę potrwa, bo Warszawa jest olbrzymim systemem transportowym. Tak więc chociażby kupno i wymiana nowych kasowników musi być rozłożona w czasie, bo to jest kilka tysięcy urządzeń. Nowy system biletowy ma być jeszcze prostszy w obsłudze. Będzie można kupować bilet, korzystając po prostu ze swojej własnej karty płatniczej lub telefonu komórkowego. Zakładamy, że ta łatwość kupowania biletu przyciągnie jeszcze większą grupę pasażerów. Zakładamy także inne zmiany, na przykład w naszych planach zmianę systemu płacenia za bilet, czyli płacenie za przejechane odcinki. Różne nośniki będą wprowadzane, czyli ten nasz bilet nie będzie musiał być tylko na karcie plastikowej, jak to dzisiaj, ale będzie być w telefonie, można będzie kupić bilet zegarkiem. Tak więc zakładamy dużą nowoczesność i większą łatwość korzystania z transportu publicznego w Warszawie.
1: Czyli będzie jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej i jeszcze bardziej wygodnie. Także zachęcamy do korzystania z transportu publicznego w stolicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Widzę, że macie tablicę w dłoniach. Powiedzcie, co to za zdobycz?
3: No, tablica liniowa. Są w autobusach i można kupić sobie.
1: A ty konkretnie jakiej linii masz?
3: 509 z Winnicy na Dworzec Wschodni.
4: Ja 741.
5: 160 z trasą zmienioną, która była częściowo w zimę.
1: Interesujecie się komunikacją miejską?
5: Tak, od dzieciaka już pierwsze takie czynności z autobusami i w ogóle jeżdżeniem to było z dziadkiem. To było w 2016-15. I wtedy właśnie jakoś się rodziła moja pasja przez jednego kierowcy, który mnie wpuścił do kabiny i otwierałem drzwi na przystankę.
6: No ja mam już pasję od jakichś tam już 8 lat, tam, ponieważ moi rodzice są motorniczami oraz mój dziadek był kierowcą autobusu. Bardzo chciałem być jeszcze konduktorem i właśnie teraz od 3 miesięcy też jestem już konduktorem i właśnie dzisiaj będę jeździł na linii 100. Zapraszam.
7: Nie będzie punktów za potrącenie syrenki, ale będą punkty za rzucanie piłek do kosza. Ale już jesteśmy w następnej konkurencji. Tam już
8: to są europejskie mistrzostwa motorniczych tramem, 12. edycja. Po raz pierwszy gościmy ją w Polsce, w Warszawie. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Mamy 26 drużyn z bardzo różnych krajów, z całej Europy i z Australii jedna drużyna, bo skoro Australia może brać udział w Eurowizji, to dlaczego nie w europejskich mistrzostwach motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny. Jest to Warszawa jako gospodarz oraz Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych, więc dotrzymał prawo do reprezentowania również Polski. Przejazdy zaczyna Warszawa i potem mistrz świata Wiedeń i w następnej kolejności mistrz Europy Budapeszt. A następne drużyny według kolejności losowania. W trakcie przejazdu drużyny wykonują wszystkie konkurencje naraz. Liczy się także czas przejazdu i na tej podstawie ustalana jest końcowa punktacja. Po zakończeniu mistrzostw wybieramy najlepszą drużynę motorniczych. Każda drużyna złożona z dwóch osób, motorniczej i motorniczego, oraz oddzielnie nagradzamy indywidualnie najlepszego motorniczego i najlepszą motorniczą. Więc dużo emocji, konkurencje są bardzo różne. Wykorzystujemy dwa tramwaje, Swing, Pesa Swing oraz Hyundai. Są konkurencje, które takie widowiskowe, jak zbijanie kręgli czy bilard tramwajowy. Nowością jest koszykówka, czyli motorniczy musi z okna wyrzucić piłkę koszykową do kosza i to też jest punktowane. Ale też mamy oczywiście takie konkurencje, w których stricte jest punktowana precyzja w pracy motorniczego, czyli precyzyjne zatrzymanie, tak żeby drzwi otworzyły się najbliżej wyznaczonej linii, czy ustawianie syrenki przy torowisku, tak żeby tramwaj przejeżdżający obok syrenki nie zahaczył o syrenkę. Jest też konkurencja, w której precyzyjne zatrzymywanie się, jest przyczepiona miska z wodą. I oczywiście celem jest płynna jazda, tak żeby jak najmniej tej wody się wylało i potem precyzyjne zatrzymywanie tramwaju. Im więcej wody się wyleje, tym mniej punktów otrzymuje drużyna, więc to jest naprawdę bardzo dużo konkurencji. Niektóre może wyglądają tak widowiskowo, ale we wszystkich liczy się precyzja w pracy motorniczego, czy coś, co na co dzień jest tutaj brane pod uwagę. My jako organizator, gospodarz dla każdej drużyny zapewniliśmy opiekunów naszych motorniczych. O, tu idzie właśnie drużyna z Polski, więc zapewniliśmy opiekunów, tak żeby każda drużyna z innego kraju czuła się u nas dobrze. Przede wszystkim też, żeby miała okazję zapoznać się z naszymi tramwajami, które są inne niż w innych miastach, dlatego też w piątek mieliśmy dzień treningowy na zjeździe Annapol, gdzie po pierwszym otręczowie mieli okazję spróbować wszystkie konkurencje, ale też przejechać się tymi tramwajami, które będą uczestniczyły w mistrzostwach.
1: A mamy tutaj całą warszawską ekipę gospodarzy.
9: Agnieszka.
10: Aleksander Błaszczak.
11: Joanna Widlińska.
1: Trenerka.
11: Trenerka.
1: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tegorocznych mistrzostw i co jest największym wyzwaniem w waszej ocenie?
9: Największym wyzwaniem to rampa, hamowanie z tą wodą, no i hamowanie na gwizdek.
10: Przygotowania mieliśmy przez całe wakacje, także myślę, że jesteśmy przygotowani profesjonalnie, ale co wyjdzie, to zobaczymy, że tak powiem.
1: Pytanie do pani trener, na co szczególnie zwracała pani uwagę, pracując z naszą warszawską ekipą?
11: Oj, ciężkie pytanie. Ten nacisk chyba ogólny, na wszystko. Nie było tak, że szczególnie na jedną konkurencję. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie znaliśmy wcześniej tych konkurencji i trenowaliśmy w ciemno.
1: Chciałam namówić trochę państwa, żebyście opowiedzieli o sobie parę słów. Od ilu lat w tramwajach warszawskich, pani Agnieszko?
9: 14 lat w tramwajach. Dojeżdżam tutaj do pracy. Zawsze jest miła atmosfera na zajezdni. Nie ma stresu, każdy jeździ sobie, pilnuje to, co ma zrobić, także nie ma tego kierownika nad głową, także jest w porządku. Cierpliwości dużo potrzeba w tej pracy.
10: Ja pracuję od 10 lat w tramwajach, zgodzę się z Agnieszką. Fajne jest to, że za nami na przykład nie siedzi kierownik i nie dyryguje nami. Dodam jeszcze, że codziennie jest inna aura, że tak powiem. Widzimy, jak zmienia się miasto i to jest bardzo fajne w naszej pracy.
1: A pani trener od kiedy w tramwajach warszawskich?
11: W sumie od wczoraj. Wczoraj było 22 lata temu. Na początku jako motornicza, później w 2012 roku jako patron motorniczy. Jestem do dzisiaj i nie planuję zmiany.
12: Takie założenie w ogóle w tych mistrzostwach europejskich, że mamy damsko-męską ekipę w każdym zespole. To fajne, naprawdę fajne. Choć w tych statystykach, które otrzymujemy, też są podane takie informacje, jaka część motorniczych to część damska, a jaka to męska. Na przykład w Bratysławie 14% motorniczych to kobiety. I właśnie przedstawicielką tej części motorniczych jest Daria Popowa, która prowadzi teraz tramwaj i nie wylała za dużo wody.
1: Jak się państwu podobają mistrzostwa?
13: Fajna zabawa.
1: A konkurencje trudne?
13: Trudno, to raczej motorniczy muszą ocenić, czy trudne, ale widowiskowe i niektóre chyba odpowiadają codziennym wyzwaniom.
14: Z Poznań się podobają mistrzostwa. Przyjechaliśmy specjalnie z Norwegii, żeby zobaczyć te mistrzostwa.
15: It's very interesting to see how proud you are of the culture of your tramlines.
16: Chciałem przede wszystkim zobaczyć wielkie kręgle tramwajowe. One są gdzieś tam na końcu. No, spodziewam się zobaczyć ludzi z całej Europy i nie tylko. Jak tutaj akurat w Warszawie kibicują i korzystają z miasta, naszego placu, naszej wyremontowanej Alei Marszałkowskiej. Sam chciałem się tym nacieszyć. To fascynujące, że mamy tutaj taki konkurs i takie zawody i Warszawa stała się na dzisiejszy dzień tramwajową stolicą kontynentu.
17: Mamy sprawę już jasną, że to Praga zdobędzie mistrzostwo w tych zawodach. Praga, która zdobyła 6000 punktów, Oradea, która zdobyła 5820 punktów i Sofia 5750 punktów. Oglądało się to kapitalnie.
1: I tak jak słyszeliście, europejskie mistrzostwa motorniczych tramem wygrała drużyna z Pragi, a same mistrzostwa, przypomnę, były główną atrakcją tegorocznych dni transportu publicznego w Warszawie. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Meloradia moim gościem jest pan Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: A w magazynie będziemy rozmawiali o kilku tematach, bo w sezonie tym wakacyjno-letnim też sporo się działo, jeżeli chodzi, no właśnie, o różne zdarzenia z udziałem hulajnóg. Na te hulajnogi narzekają
9: nie tylko strażnicy miejscy, nie tylko mieszkańcy, od tego trzeba zacząć, ale też ostatnio na przykład słyszałam, że narzekali kolejarze, bo te hulajnogi też wjeżdżają na przejazdy kolejowe w niebezpieczny sposób i też sporo takich zdarzeń było. Narzekają też policjanci. Przy okazji chociażby podsumowania wakacji też rozmawiałam z Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego i Komendy Głównej i też narzekał na to, że tych wypadków jest coraz więcej. Jak to wygląda z punktu widzenia Straży Miejskiej? Ile takich różnych zdarzeń odnotowano i może jakie najczęstsze błędy popełniają osoby, które się tymi hulajnogami poruszają?
18: My nie prowadzimy statystyk dotyczących wypadków drogowych, natomiast widzimy szereg wykroczeń, które są popełniane przez tych użytkowników, szczególnie jeśli chodzi o kwestie postoju tych pojazdów w miejscach zabronionych. Jest wiele miejsc, gdzie można postawić taką elektryczną hulajnogę, jednak jak widzimy, niefrasobliwość użytkowników tych urządzeń jest bardzo duża.
9: Też zauważyłam, że moda jest niestety na poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w dwie osoby. Widziałam nawet taką parę nastolatków na hulajnodze i jedna i druga osoba, nawet chłopak, który nią kierował, miał w ręku telefon komórkowy, więc...
18: To jest bardzo skrajna sytuacja. To jest nieodpowiedzialność tej osoby, która wiezie pasażera na hulajnodze. Hulajnoga nie jest stabilnym pojazdem. My, widząc takie sytuacje, reagujemy zdecydowanie. Tu, jeżeli osoba jest zdolna prawnie do tego, aby wobec niej zastosować mandat karny, no to strażnicy w tym przypadku podejmują zdecydowaną decyzję i taka osoba jest karana mandatem. Rzadziej oczywiście się zdarzają te sytuacje niż te związane z kwestią pozostawienia hulajnóg w miejscach zabronionych.
9: Mamy jakieś statystyki, jak wygląda liczba interwencji względem właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych?
18: Jeśli mówimy tu o przewożeniu osób bądź też innych przedmiotów na hulajnodze, to strażnicy nałożyli 7 mandatów na osoby, które popełniały ten czyn zabroniony. Natomiast w innych przypadkach tych mandatów było znacznie więcej, było ich ponad 50 za czyny związane z poruszaniem się tym pojazdem. To jest jazda hulajnogą w miejscu zabronionym, jazda hulajnogą, która przekracza prędkość pieszego. To jest niestosowanie się do obowiązujących przepisów korzystania z dróg dla rowerów bądź ścieżek dla rowerów. A więc ten wachlarz tych wykroczeń jest bardzo duży.
9: To ja skorzystam z okazji, że jest pan dzisiaj gościem Meloradia i dopytam, może poproszę o przypomnienie takich najważniejszych zasad dotyczących hulajnóg elektrycznych. No bo kaski to wiemy.
18: Tak, jeśli mówimy o kaskach, to jak najbardziej my w ogóle generalnie zawsze nakłaniamy do tego, aby kaski stosować bez względu na wiek. Mimo tego, że obowiązują one do 16 roku życia, to jednak osoba po 16 roku życia też powinna używać kasków ochronnych. Wtedy, kiedy jedzie hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym, czy każdym innym sprzętem, który służy do przemieszczania się.
9: Ja czasami mam wrażenie, że te hulajnogi są wszędzie. No to może też warto byłoby powiedzieć, gdzie i kto może tymi hulajnogami jeździć.
18: Na pewno nie można już jeździć osoba, która nie ukończyła 13 roku życia. Po 13 roku życia, jeśli mamy kartę rowerową, no to już możemy korzystać z tych urządzeń i poruszać się tymi urządzeniami. Natomiast jeżeli już się poruszamy, to powinniśmy to robić zgodnie z literą prawa, więc w momencie, kiedy na drodze prędkość obowiązuje do 30 km na godzinę, możemy jechać jezdnią, jeżeli oczywiście nie ma drogi bądź ścieżki dla rowerów. Jeżeli jest ścieżka dla rowerów bądź droga dla rowerów, korzystamy, mamy obowiązek korzystać ze ścieżki bądź drogi dla rowerów. Jeżeli prędkość na danym odcinku drogi jest powyżej 30 km na godzinę, a nie ma ścieżki bądź drogi dla rowerów, mamy prawo do tego, aby jechać tą hulajnogą po chodniku, ale jadąc po chodniku mamy dostosować tą prędkość do prędkości ruchu pieszego. Co to oznacza tak naprawdę? Bo nie każdy też wie, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jedziemy tą hulajnogą po chodniku, a jak wiemy, hulajnogi mają dozwoloną prędkość do 20 km na godzinę, więc z taką prędkością mają też ustawione te urządzenia kontrolne, to możemy się

0: wyprzedzić, a potem jechać i kontynuować dalej swoją podróż.
1: I warto o tych zasadach pamiętać, bo niestety nadal dochodzi do wypadków, nawet śmiertelnych.
0: Tak, zdarzają się takie wypadki. Bardzo często też strażnicy, którzy pracują w rejonie, też są świadkami różnego rodzaju kolizji spowodowanych przez rowerzystów, przez osoby korzystające z hulajnóg, a w wielu przypadkach nasi funkcjonariusze muszą już podejmować działania ratujące zdrowie bądź życie takiego użytkownika.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy Sławomir Smyk. Rozmawialiśmy o hulajnogach. Natomiast, tak jak zapowiadałam, tych tematów trochę będzie dzisiaj więcej. Wspomnieliśmy tylko o rowerach. Gdzieś tam te rowery się przewinęły w naszej rozmowie. Chciałabym, żebyśmy przypomnieli słuchaczom albo rodzicom młodszych słuchaczy o tym, że przy Straży Miejskiej działa miasteczko ruchu drogowego.
0: Chyba już wszyscy wiedzą, że na ulicy Sołtyka 8/10 na terenie naszej siedziby działa, funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego prowadzone przez strażników miejskich. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę można nauczyć się przepisów ruchu drogowego, można nauczyć się jazdy na rowerze, tej przepisowej, można skorzystać z tego, co znajduje się na terenie miasteczka drogowego, czyli z tej infrastruktury.
1: No właśnie,
0: która...
1: powiedzmy, co tam jest, bo ja byłam, widziałam, jest to bardzo fajnie przygotowane, zorganizowane.
0: Tak, ta infrastruktura do złudzenia przypomina prawdziwe drogi. Dla osób, które są jeszcze w tym wieku szkolnym, poruszanie w wodnym miasteczku jest bardzo dużą atrakcją, przeżyciem. Można powiedzieć, że jest to tak duże przeżycie, że bardzo długo pamiętają tę przygodę, ale oprócz tego, że jest to przygoda, to jest to nauka. Nauka przepisów ruchu drogowego, kontakt bezpośrednio ze strażnikami, którzy odpowiadają na różne pytania, dzielą się wiedzą, dają różnego rodzaju przykłady, jak należy się poruszać i jak nie należy się poruszać rowerem.
1: Miasteczko ruchu drogowego przy Straży Miejskiej w tym roku ruszyło od kwietnia i jeszcze będzie czynne do końca października. Warto powiedzieć, że odbywają się tam egzaminy na kartę rowerową.
0: To są egzaminy, które odbywają się na wniosek szkół, ale także są egzaminy otwarte, które odbywają się na terenie miasteczka ruchu drogowego, gdzie każda osoba może się zapisać, aby taki egzamin przejść. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Te wszystkie warunki widnieją na naszej stronie internetowej www.strażmiejska.waw.pl. Wchodząc na naszą stronę, można doczytać się wszystkich warunków, jakie trzeba spełnić, aby przystąpić do tego egzaminu. Serdecznie zapraszam do tego, aby odwiedzić stronę, dowiedzieć się, nauczyć, przyjść i zdać egzamin. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że najbliższy egzamin odbędzie się 26 września, a więc serdecznie zapraszamy do tego, aby jeszcze skorzystać z tej możliwości, zapisać się i uczestniczyć w tym egzaminie. Oczywiście z myślą, że się zda i ja tego osobiście wszystkim życzę, szczególnie tym młodym ludziom, którzy zdobywają te pierwsze w swoim życiu uprawnienia.
1: No właśnie, a karta rowerowa potrzebna jest w jakim wieku?
0: I tutaj po nowelizacji prawa troszeczkę się zmieniło, a więc osoba, która ukończyła 10 lat, ma prawo do tego, aby zdobyć tę kartę rowerową. Natomiast mając tę kartę rowerową, do 13 roku życia nie może poruszać się hulajnogą elektryczną, ale ma prawo poruszać się rowerem. Dodatkowo oczywiście trzeba podkreślić, że ta karta działa do 18 roku życia, bo po 18 roku życia ta karta już nie obowiązuje.
1: To jeszcze tylko w temacie rowerów też zapytam o to, co najbardziej pana razi, jeżeli chodzi o zachowania rowerzystów.
0: Raczej taka niefrasobliwość i brak wyobraźni. W wielu przypadkach jestem świadkiem, jak rowerzyści wjeżdżają na przejścia dla pieszych. W wielu przypadkach jestem świadkiem, kiedy jestem poza służbą i widzę, jak rowerzyści korzystają niefrasobliwie z chodnika, starając się zepchnąć ten ruch pieszych troszeczkę na bok. Natomiast strażnicy, którzy widzą tego typu wykroczenia, no to oczywiście mają prawo do tego, aby podjąć te interwencje. Takie interwencje mogą zakończyć się bardzo surowo dla takiego rowerzysty. Widzimy też oczywiście różnego rodzaju inne zachowania rowerzystów, ale te z takimi mniejszymi skutkami społecznymi.
1: Teraz możemy przejść do kolejnego tematu, czyli rekrutacja, bo Straż Miejska rekrutuje. Na jakie przede wszystkim stanowiska?
0: Straż Miejska prowadzi rekrutację na stanowiska, które zawsze umieszczamy w naszym biuletynie informacji publicznej. W obecnej chwili prowadzimy rekrutację na stanowisko aplikanta w charakterze strażnika miejskiego. Ta rekrutacja niebawem się kończy, a więc jest to ostatnia chwila, aby móc skorzystać z możliwości aplikacji. A praca jest

0: i mnie jest nudna. Nigdy nie dzieje się to samo.
1: To jest magazyn motoryzacyjny, więc warto wspomnieć, że osoby, które będą się ubiegały o zatrudnienie w Straży Miejskiej, jeżeli przejdą te wszystkie procedury rekrutacyjne i zostaną zatrudnione, to będą miały szansę jeździć różnymi pojazdami w pracy.
0: Tak, rzeczywiście strażnicy poruszają się pojazdami służbowymi. Mówimy to w szerokim wachlarzu tych pojazdów, bo Straż Miejska na wyposażeniu posiada pojazdy spalinowe, ale posiada także pojazdy elektryczne. Osoba, która oczywiście ma prawo jazdy, będzie miała też prawo, aby poruszać się takimi pojazdami w momencie, kiedy już będzie pełnym strażnikiem miejskim z pełnymi uprawnieniami. Do tego, aby też poruszać się tymi pojazdami. Dlaczego warto u nas pracować? Przede wszystkim Straż Miejska oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie dla aplikantów, czyli tych pierwszych osób, które się zatrudniają u nas w firmie, w wysokości 7200 zł. Ale jeżeli mówimy tu na przykład o osoby młode, takie do 26 roku życia, które oczywiście zatrudnią się u nas zgodnie z ustawą po ukończeniu 21 roku życia, no to ta wypłata na pewno będzie wyższa ze względu na to, że te osoby nie są opodatkowane. Dodatkowo po roku od zatrudnienia jest możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika. Mamy 13. pensję, możliwość dofinansowania nauki na studiach, możliwość ubiegania się o mieszkanie służbowe, a więc takich profitów jest bardzo dużo, co czyni naszą pracę bardzo atrakcyjną, czyli samo zatrudnienie jest już bardzo atrakcyjne, ponieważ niesie ze sobą wiele możliwości dla osoby, która zatrudnia się na stanowisku strażnika miejskiego.
1: I oczywiście można się rozwijać, można awansować.
0: Jeżeli mówimy tu o awansach, to z każdym awansem wzrasta pensja strażnika miejskiego.
1: No i to też jest istotne. A wszelkich informacji szukajcie o rekrutacji na stronie Straży Miejskiej. To jeszcze tak na sekundkę chciałam na chwilkę wrócić do pojazdów, bo wiem, że tych elektryków może być wkrótce więcej.
0: Zgadza się. W tej chwili Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłosiła konkurs na przetarg dotyczący pojazdów elektrycznych. Czekamy oczywiście na oferty. Te oferty zostaną rozważone. Zostanie na pewno wybrana najatrakcyjniejsza oferta, a flota Straży Miejskiej zwiększy się o pojazdy elektryczne. Na początek ma być ich 26, ale docelowo w przeciągu najbliższych 3 lat chcemy zakupić 92 pojazdy.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia gościłam pana Sławomira Smyka, rzecznika prasowego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A tematów w tym magazynie było kilka, bo rozmawialiśmy o hulajnogach, rozmawialiśmy też o miasteczku ruchu drogowego działającym przy Straży Miejskiej, a także o rekrutacji. I to wszystko w tym magazynie. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: To promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

zatem psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

Dobry small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

przecież taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70. O reklamie.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krękową perkusją.

0: Melo Radio Warszawa.
1: Damy tu mamy!

mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytul

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, iż taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mam.